jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion nie zmęczą.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Dancing. Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Feweksu ma wszystko spod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja su-

0: Ci panowie pomagają, jak mało kto wstać o poranku. Kukon, Gibbs i Jonathan w RMF Max mówią razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Słuchajcie, czytam interneta i nie dowierzam normalnie. Co będzie można zarobić jeszcze więcej pieniędzy.
1: Jeszcze?
2: Będzie można oddawać do kaucjomatu kartony po mleku. No, ja nie wierzę. Kto jeszcze zmieści te kartony do tych...
0: Przecież będziemy chodzić?
1: Ale super, bo to moim zdaniem jest tolerancyjny rząd, bo nie wyklucza laktozolubów również.

0: tak, od samego rana to gramy najlepiej na świecie w RMF Max. Bebe Rexha i Sad Girls jeszcze przed 6.
1: No i teraz ekipa, jest czas na rozkminę, bo może przygotowujecie sobie śniadanko. Zastanówmy się razem, niech cała Polska zdecyduje, czy bardziej płatki z mlekiem, czy bardziej owsiana.
2: Ale żeby nie było, wczoraj dzwoniliśmy do Meza w tej sprawie, który nam to mógł rozstrzygnąć. Posłuchajcie.
3: Halo, halo.
0: Wyobraź sobie, że w ogóle nie ma nic innego. Nie wiemy, co masz na talerzu, ale wyobraź sobie, że nie ma nic innego do wyboru. Co wybierasz? Płatki z mlekiem, czy owsiankę?
3: Owsiankę.
2: Owsiankę!
1: Ja byłem za płatkami, no ale dobra. No.
2: Ja też byłem za płatkami, nie wiedziałem, że mezo i owsiankę.
3: Wyobraziłem sobie konsystencję jednego i drugiego i ta owsianka taka gęsta bardziej, to lubię taki produkt, taki już wypasiony bardziej. Zupka mleczna to takie
0: i co?
3: Lelum polelum.
1: Dobrze słyszeć, że ty jesteś też w tym teamie. A jakbyś tam tak jeszcze sprzedał takie info, wiesz, co jest takie ważne, żeby zjeść rano, żeby dobrze się czuć, dobrze zacząć dzień?
3: Po prostu banana, jednego banana.
2: Banana?
3: Moja rozkrętka poranna, no i jest pięknie.
2: Czyli dieta ludzi na M, czyli małysz bułka z bananem, mezo bułka z bananem również.
3: Ten banan to jest naprawdę złoto.
1: No a dzisiaj po 8 będziemy rozmawiać z modelkami.
2: Ciekawe co jedzą modelki, żeby być w takiej formie.
1: Ja wiem, czego nie jedzą, tego co ja na pewno.

0: wstawać przy tym numerze to jest sama przyjemność. To jest oczywiście Meduza, James Carter, Ellie Duey, Bad Memories. Ludzie, to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: No i to jest, słuchajcie, super moment, żeby zadać bardzo ważne pytanie o tej porze. Ile kroków macie już na krokomierzu zrobionych od samego rana? Wiemy, że można mieć mało, ale wiemy też, że można iść na rekord.
2: Dajcie nam znać na Messengerze RMF Max, ile już nadreptaliście, niech cała Polska się dowie. Zróbmy wielkie, wielkie...
1: Dochodzenie.
2: Wielkie, tak,
0: wielkie dochodzenie. Tak jest. Napisz nam na Messenger RMF Max, wejdź na nasz fanpage, odpal wiadomości i napisz nam...
1: Albo nagraj się.
0: Albo nagraj się. Ile już zrobiłeś albo zrobiłaś kroków?

0: Daj, daj, o tej porze sobie coś dobrego. Shakira u nas 6:06.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i siemano ekipa, i to jest właśnie ten moment, kiedy my was pytamy o to, ile zrobiliście kroków, a wy zrobiliście tyle kroków, że aż zaczęliście nam chodzić po głowie. Dariusz na przykład wysłał zdjęcie zamiast nagrać nam wiadomość. Dariusz, ile w ciągu tygodnia? 84 tysiące kroków.
4: Matko, dobrze, że żaden nie jest tym jednym krokiem za daleko. No.
3: Ale mamy za to głosówki od Marka na przykład.
5: My o 4:00 już na rusztowaniu, także bardzo pewnie dużo kroków.
3: Budowa! Budowa! Jeszcze Kuba.
6: 6:00, posiadam 13,334 kroki. Teraz siedzę w samochodzie i wracam z imprezy do domu.
0: 4.
6: Pozdrawiam, hejo.
4: Słuchaj, pozdro. 4. No, ważne, żebyś się kładł spać, jak jest równa liczba, także żebyś przy łóżku podreptał najwyżej.
0: To 10?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF.
0: Ja wam powiem, że ma tylko kiwnął głową, że tak, do 10.
4: Do 10, do równego.
0: Miu i Zalia, już teraz lecimy z nimi w piąteczek i w weekend 7 po godzinie 6 w RMF Max.

0: samo ogień, wow, ogień samego rana, 15 minut po godzinie 6, aż zrobiłem takie wow, jak takie dźwięki się pojawiają we wstawaj, nie udawaj.
1: Tak,
0: to jest to, co
1: zrobił.
0: Lubimy.
1: To prawda.
2: Słuchajcie, teraz też ogniowa informacja. Łukasz Mejza, ten polityk, ma wejść do walki w klatce.
1: Tam tak, go jeszcze nie było?
2: Nie schodowej, tylko takiej właśnie bojowej. No i tak się właśnie mówi w internetach, że Łukasz Mejza będzie się bił na jednej z tych freakfightowych gal.
0: Czyli tak, był już Sejmflix, to teraz jest to czas na to całe Sejm MMA, tak?
1: Naprawdę jeszcze im mało pieniędzy? Naprawdę muszą się bić? Naprawdę? Naprawdę? Naprawdę jeszcze im mało pieniędzy? Naprawdę muszą się bić? Naprawdę? Naprawdę?

0: Takie jest RMF Max. Dla mamy, dla taty, mamy dla was wszystko. Daddy Cool na 6:28.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: No i miał być debiut Lewego.
0: Miał.
3: A nie było. Jak ktoś myśli, że przespał, to nie przespał, słuchajcie. W Chicago odwołany został mecz, bo w Kanadzie, czyli całkiem niedaleko, są duże pożary. No i w Chicago jest straszne zadymienie, więc mecz został odwołany. Nie da się oddychać, jest zła widoczność. No tak, z Chicago powodu, nie zagrało.
4: Z powodu dymu? Tak. U nas dymy to na stadionie to są co mecz. I grają.
0: I grają.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Będą potem rozkminiać tego, co jest

0: Nasz ulubiony śniadaniowy zestaw Martin Garrix i Ed Sheeran w RMF Max. 7 minut po wpół do 7 teraz jest to
1: my, słuchajcie,
0: RMF Max.
1: Ekipa, taka zabawa jest, bawimy się w coś takiego.
2: O, lubimy zabawy.
1: Wyobraźcie
2: też
1: sobie, że wasza partnerka, wasz partner wyjeżdża i co nareszcie można robić w domu.
2: Ja chciałem powiedzieć, że moja żona w końcu może coś zrobić ze śmietaną, bo ja na przykład nie jem w ogóle ani laktozy, ani niczego takiego nie jem.
1: Każdy tak ma, że jak wyjeżdża partner, to coś tam można nie,
0: no, co
1: nie zasłaniać zasłon na przykład, nie trzeba tak sprzątać. No ja na przykład nie muszę się myć wieczorem, tylko rano, no.
2: Także ekipa, pakujemy teraz głosówkę. Wchodzimy na Messenger RMF Max, nagrywamy głosówkę. Nagraj się, jeżeli robisz to po raz pierwszy. Zobacz, no, jak fajnie się usłyszeć w radiu po prostu.
1: Właśnie, zgłoście się, odezwijcie się nawet po raz pierwszy, albo jak dawno się nie odzywaliście.
0: No właśnie, koniecznie, bo czekają nagrody. Słuchajcie, wakacyjnych gadżetów rozdajemy całe mnóstwo, więc daj znać, co robisz, jak twój partner, partnerka, żona, mąż wyjeżdża i masz na przykład sama weekend w domu. RMF
2: Max. A teraz wyjechała?
1: Nie, ja jestem umyty.
3: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
2: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
6: Zapraszamy do naszego salonu na jazdy testowe. Przekonaj się, jak dobrze prowadzi się Twoje wymarzone auto. Czekamy na Ciebie. Autorut Omoda JQ Kielce Krakowska 297A.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Poczuj hiszpański temperament z Cuprą. Przyjdź i poznaj nową, w pełni elektryczną Cuprę Raval. Umów się na jazdę testową i odkryj jeden z największych w Polsce wyborów modeli Cupra dostępnych od ręki. Nie czekaj. Odwiedź Cupra Studio Kielce przy Krakowskiej 285 i poczuj prawdziwe emocje za kierownicą.
11: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak noc w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa.

weekend. Wreszcie endorfiny, ekipa, klub, euforia, noc. Długo śpimy. Pozdrawiam.

0: Reginowator w RMF Max, moja panienka.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Jest też cała nasza ekipa, która przyznaje się od samego rana do tego, co robi, jak na weekend albo nie na weekend druga połówka wyjeżdża z domu.
0: Matko, posłuchajcie Mai.
3: Poznajemy tajemnicę.
4: Jak nie ma mojego chłopaka, to robię sobie wszystkie najbardziej śmierdzące maseczki na stopy, na twarz. Słuchajcie, wszystko co się da, wyglądam jak jakiś glonojad z bagna. No i to są moje rozrywki wtedy.
0: Maja potem wchodzi do akwarium i czyści glony.
5: Jak żona gdzieś wyjeżdża, to robię objazdowy przegląd skrytek ze słodyczami.
0: Oczywiście żona nie wie.
6: Nasze rendezvous.
7: Jak mój mąż wyjeżdża na weekend, to ja się spotykam z koleżankami, których on nie lubi.
3: Gosia, mrugnij dwa razy.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Mrugnij dwa razy jak coś.
0: Jesteście fantastyczni, naprawdę. Możecie dawać jeszcze znać, co tam wyprawiacie.
3: Totalnie, Messenger RMF Max, a na zegarach jest 10 do 7.

0: Te oklaski na końcu to dla wszystkich, którzy wstali przed siódmą Justin Timberlake w RMF Max.
1: Sandra też wstała i postanowiła do nas wysłać głosówkę. Posłuchajcie Sandry.
2: Jak mój chłopak wyjeżdża, to jem najbardziej obrzydliwe i śmierdzące rzeczy. Na przykład idę sobie po świeżą makrelę do sklepu, albo jem rybę w puszce.
3: No i fajnie i smacznego, przecież trzeba, rybki są zdrowe. No.
0: Damy takich rzeczy nie jedzą przecież normalnie.
1: Jasne,
3: na pewno. No,
1: wiadomo.
3: Rybka.
1: A jaka jest pogoda nad morzem? Czy jest pogoda na rybę, czy nie? To dowiecie się już za chwilę z Flesza i prognozy pogody. Zostańcie z RMF Max.
4: RMF Max. Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, na smak i jakość wody wpływa zawartość minerałów i jej pochodzenie. Dlatego różne marki wód mineralnych smakują inaczej. Jakie są twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska.
10: Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj, pochodzenie ma znaczenie.
11: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.

0: 0800 023 69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
3: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.
5: Jest 7 w RMF Max, zatem czas na garście sprawdzonych informacji. W skrócie Anna Łopuszeńska. Dzień dobry i zapraszam. To poranne wydanie Flesza otwieramy najnowszym raportem z dróg, bo w tej chwili korkuje się S1 w rejonie miejscowości Szare w Śląskiem. Samochód osobowy wjechał w drzewo, trasa jest zablokowana w obu kierunkach, a objazd prowadzi drogami lokalnymi. I jeszcze S17 na Mazowszu między węzłami Górno-Gończyce w pobliżu miejscowości Józefów osobówka wjechała w bariery. Na trasie mogą występować problemy z płynną jazdą. W styczniu przyszłego roku może wejść w życie górny limit zarobków lekarzy. To maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Plan zmian Ministerstwo Zdrowia przedstawiło na wczorajszym posiedzeniu zespołu trójstronnego. No i taki zapis znajdzie się w ostatecznej wersji przepisów. Będą one częścią reformy systemu ochrony zdrowia.
6: Uwagi do tych propozycji złoży na pewno Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Jego przewodnicząca Grażyna Cebula-Kubat przekonuje, że maksymalną stawkę dla lekarzy należy zróżnicować w zależności od zakresu obowiązków konkretnych osób.
7: Lekarze naprawdę wysoko wykwalifikowani będą nam odchodzić.
6: Formalne konsultacje tych przepisów mają rozpocząć się w przyszłym tygodniu.
5: Tematem zajął się Michał Dobrołowicz. Tymczasem fani Roberta Lewandowskiego muszą jeszcze poczekać na jego występ w barwach Chicago Fire. Spotkanie z Vancouver Whitecaps zostało przełożone. No, plany Lewego pokrzyżowały chmury toksycznego dymu. To jest efekt pożarów lasów w Kanadzie, a wszelkie aktywności sportowe zostały odwołane. A u nas w kraju, no chyba też będziemy musieli pozmieniać swoje sportowe plany, coś poprzekładać, bo IMGW ostrzega przed ukropem. Cała pogodowa mapa świeci dziś na żółto. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia w 3-stopniowej skali, a termometry mają wskazywać miejscami nawet ponad 30 stopni. Eksperci proszą o rozsądek.
8: W początkowej fazie właśnie nie czujemy tego, że coś się z nami dzieje nie tak. Dopiero kiedy następuje taka dezorientacja, to bardziej zauważają to osoby postronne niż my.
5: Więc nie polecamy dziś aktywności na świeżym powietrzu. Ostrzega też major lekarz Łukasz Wawrzyniak z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Lech Poznań wywalczył Super Puchar Polski i Kolejarz pokonał Górnika Zabrze 3-1.
9: Jako drużyna tutaj się fajnie podnieśliśmy, pokazaliśmy charakter, dobrą grę na pewno, bo dzisiaj my się zasłużyliśmy na to zwycięstwo i dla mnie osobiście jest do gabloty trofeum, także bardzo jestem szczęśliwy.
5: Podsumował bramkarz Lecha Mateusz Liszt, a teraz zmieniamy dyscyplinę. Podczas tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarska reprezentacja Japonii, no cóż, jest niepokonana. Japończycy odnieśli 10. zwycięstwo, pokonali 3-2 Kanadę. Na Polacy z bilansem 7 zwycięstw i 2 porażek. Słuchajcie mistrzowskich fleszy sportowych. Wracamy za godzinę. Pogodowa mapa ma dziś 2 kolory, pomarańczowy i żółty, to oznacza alerty przed ukropem na termometrach. Dziś w Trójmieście 28 stopni, do 29 zobaczymy w Białymstoku 30 stopni, to Katowice, Kraków, Rzeszów i Poznań, no i 31 kresek nawet w Warszawie. Także uważajcie na siebie, aktywności na świeżym powietrzu to nie jest najlepszy pomysł, do tego momentami będzie burzowo, szczególnie na tej ścianie zachodniej.
4: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
10: 3 minuty, właściwie już 4 po 7 i w końcu dzisiaj jest ten dzień, w którym wyschnie pranie.
11: No tak.
12: Można, słuchajcie, jak zaczniecie teraz, to można nawet nastawić w ciągu dnia 2 albo 3 i też wyschnie.
10: Ludzie.
13: Ale można zrobić też drugą rzecz. Jak narzekałeś na deszcz, to teraz można ponarzekać na to, że jest ciepło.

0: Yo quiero acabar.
1: 7:10.
0: Ese sufrimiento.
1: Enrique Iglesias.
0: Que te hace llorar.
1: W RMF Max. A teraz to właśnie może być o tobie. To tak. Możesz być ty.
2: Możesz sobie leżeć elegancko, mieć maszynkę do lodów, Instaxa, JBL Bara i inne nagrody i nawet 15 tysięcy złotych popijać sobie elegancko wodokokosowo.
3: No tak, no to możesz być ty, tylko wyślij teraz SMS-a i daj sobie szansę na kasę, na 15 tysięcy złotych i inne naprawdę mega super wakacyjne nagrody.
1: Zgłoszenia SMS-em z hasłem MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Albo jak masz zablokowane SMS-y premium, to zgłoś się przez internety. Wejdź na rmfmax.pl i tam się zgłoś.
3: No i to możesz być ty. To możesz być ty. Ty możesz mieć naprawdę super beztroskie wakacje i 15 tysięcy złotych na koncie tego lata. I to jeszcze zanim wakacje na dobre nam się skończą.
2: Żeby nie było, że to możesz być ty, a nie ty, bo nie wysłałaś.
1: No.
3: 7327, czyli teraz hasło MAX.

0: Ale to robi robotę, to jest Robin Schulz. Wstawaj, nie udawaj, w RMF Max.
1: I 20 po siódmej. O tej porze u nas, słuchajcie, jak ktoś leci na wakacje, to uwaga, jak się pakujemy, bo pewna pasażerka, która z Krakowa do Włoch leciała tanimi liniami, musiała dopłacić kilkaset złotych, czyli pewnie więcej niż sam bilet, za to, że paski w jej bagażu podręcznym w plecaku wystawały z tego takiego kosza, wiecie, w którym mierzą...
2: Same paski?
1: Tak.
0: Za same paski?
1: Tak, tak, tak.
2: Ludzie, kochani.
1: Tak. No, także jakby ktoś szukał pomysłu na to, jak się spakować na wakacje, to może do, nie wiem, reklamówki, tylko takiej bez uszu, nie wiem.
2: Jeżeli chodzi o tanie linie, to wiecie, to może nie jest zbyt wygodnie, ale za to zawsze nie o czasie.
0: No i czekamy na miejsca stojące.
1: No tak, no.
3: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Uwaga kierowcy, Omoda i Jayku. Informujemy, że serwis Omoda i Jayku zmienił lokalizację. Od teraz zapraszamy do naszego nowego serwisu przy ulicy Salonowej 1 w Zagrodach. To ten sam profesjonalny zespół, najwyższa jakość obsługi i nowoczesne zaplecze serwisowe. Do zobaczenia w Zagrodach przy Salonowej 1.
7: Szkoły Awans dla młodzieży i dorosłych prowadzą rekrutację do techników, liceów, szkół branżowych i medycznych. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych kierunkach i zawodach. Jesteśmy w Kielcach, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Końskich. Zapisy online na stronie www.awans-szkoły.pl.
8: Uwaga! Praca szuka fachowców. Jeśli jesteś kierowcą kategorii C+, gotowym do pracy na budowach, operatorem koparki lub brygadzistą sieci wodno-kanalizacyjnych, firma MaxBau, zatrudniająca przeszło 300 osób, ma dla Ciebie pracę na swoich budowach w Polsce i Niemczech. MaxBau to stała praca, przyjazna atmosfera i wysokie zarobki w euro. Szukasz pracy? Zadzwoń do MaxBau. 516-106-516. 516-106-516. www.maxbau.eu.
9: Żniwa to nie pora na awarię. Zadbaj o swoje maszyny razem z Buautrol. Jedynie 15 km od Włoszczowy i Jędrzejowa czeka na Ciebie doskonale wyposażony sklep z częściami do kombajnów, ciągników i maszyn rolniczych. Tu znajdziesz także siatki do balotów, wilgotnościomierze, lakiery renowacyjne oraz wszystko, co potrzebne w Twoim gospodarstwie. Sklep rolniczy Buautrol. Radków 58. www.blaut-roll.pl. Sprawdzone części. Profesjonalna obsługa. Buautrol.
10: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
11: Na paznokcie.
10: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
12: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi Lato na Maxa.
2: RMF Max. Lato na Maxa.
1: Lato!

jak moja ukochana wyjeżdża, to w końcu mogę się nażreć chipsów, paluszków, orzeszków, bo ma myzofonię. Pozdrawiam cię, Kasiulka. Za kilka dni rodzisz, pojawi się na świecie nasz synek. Kocham cię, pa.

0: No to już się dzieje. The Weeknd na starcie i w RMF Max również o 7:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I to jest historia, której musicie obowiązkowo posłuchać przed meczem Argentyna-Hiszpania przed finałem. 19 lat temu w ramach takiej charytatywnej akcji UNICEF-u Leo Messi zrobił sobie zdjęcie z kilkumiesięcznym dzieciątkiem i to był Lamine Yamal. Siedział sobie w wanience.
4: Co ty gadasz?
3: Chłopaki mają takie zdjęcie wspólne, naprawdę.
0: Czyli poczekaj, czyli dorosły Leo Messi, tak, i taki Bobo Yamal.
3: Tak.
0: Niesamowite.
4: Niesamowita historia. Ale ciekawostka jest też taka, że jakby teraz Robert Lewandowski sobie zrobił takie samo zdjęcie z Yamalem, to z wanienki Lamilowi by wystawały nóżki, bo sporo podrósł przez te ostatnie 19 lat. Tak.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Dziś ta wanienka jest za mała na nich dwóch.
0: No ale spróbują się pomieścić. Kiedy to? W niedzielę?
4: W niedzielę,
0: no
4: tak.
0: No to oglądamy.
4: Co
0: to
4: jest... bez Roberta?

0: Mega wakacyjny poranek z RMF Max i Ale Farben, 22 minuty przed godziną 8.
1: A do nas padła Zosia. Zosia!
0: Cześć Zosia!
1: Cześć Zosia, usiądź sobie, opowiedz o sobie.
2: Jestem Zosia z Krakowa. Idę dziś do zoo. Byłam na imprezie z przedszkolakami.
3: Zaprzedziła się Zosia.
4: Ekipa, słuchajcie teraz, bo to ważne. Napiszcie nam, nagrajcie głosóweczkę na Messengerze RMF Max. Jak byście spędzili weekend, gdybyście mieli 4-5 lat. Słuchajcie, jak się nie odzywaliście dawno do nas, jak macie się nagrać po raz pierwszy, koniecznie. Ja bym se pojechał do babci i się najadł pierogów z jagodami pod korek.
3: Aż by cię brzuszek bolał. Tak. Także Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji. Nagrywaj się.
0: Ja bym pojechała do babci. Jeszcze chciałam powiedzieć, ja bym pojechała do babci. RMF Max. Babcia ma piaskownicę, a w tej piaskownicy bym przenosiła na patyku czyczownicę.
5: Reklama.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
9: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
10: I co, Barbara, co?
9: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
12: taniej masz! Z miłości, na specjalne okazje i na co dzień. Jubiler Skorpion zaprasza. Wspaniałe kolekcje złotej i srebrnej biżuterii, pierścionki, zegarki i obrączki w ponad 500 wyjątkowych wzorach. Jubiler Skorpion. Z miłości do biżuterii. www.jubilerskorpion.pl.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
16: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

0: Od samego rana to złoto, to kawałek gold. 11 minut do godziny 8 to jest oczywiście RMF Max, no bo gdzie indziej.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i dobra ekipa, pytamy was, co byście zrobili dzisiaj, jakbyście mieli znowu 5 lat, 4-5 lat.
0: Mhm. Ja bym znowu poszedł pograć sobie w piłkę na trzepaku, w końcu.
4: A super, ja bym zjadła taką wielką kanapkę, na przykład z Nutellą albo
3: dwie. Wow! No oczywiście, i lody cały dzień pod korek.
4: No tak jest.
0: Masz 5 lat w końcu, nie? Ale no to... co by zrobiła Paulina?
5: Pojechałabym do mojej kochanej babuni po to, aby oglądać z nią znowu Esmeraldę i Najsłabsze ogniwo. Wtedy babcia miała najlepsze komentarze.
0: O, to na pewno była niezła riposta, riposta. Ale też chcielibyśmy jednocześnie powiedzieć, że cały czas, jeżeli jeszcze się nie zgłaszaliście do radia, nagrajcie nam głosówkę, co byś robił, jakbyś miał 5 lat. Nagraj nam po prostu.
4: Dlaczego? No dlatego, że można być w radiu, to po pierwsze, można się usłyszeć. Można zgarnąć przecież wakacyjne gadżety od RMF Max. Wykorzystajcie to. Messenger, RMF Max, nagraj się. Co byś zrobił, zrobiła, gdybyś znów miał 5 lat?
6: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Najlepiej na świecie Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake. Give it to me, RMF Max.
1: 4 przed 8. Pytamy was, co byście dzisiaj zrobili, gdybyście znowu mieli 5 lat i oszaleliśmy, słuchajcie.
2: Posłuchajcie Mileny.
1: Słuchając to, co nagrywacie.
3: Jakbym znowu miała 5 lat, otworzyłabym swój sklep, w którym bym sprzedawała kotlety z błota i płaciła za to pieniędzmi z liści winogron. Chodziłabym cały czas brudna od piachu i jadłabym lody bambino.
2: Tak, ale byśmy się bawili, Milena, ale byśmy się razem bawili, o matko. Jeszcze mamy Izę.
4: Jakbym miała znowu 5 lat, to bym pozwoliła Maćkowi z przedszkola, temu z rudymi, kręconymi włosami, dać mi buziaka.
0: Ekipa, jesteście najlepsi na świecie i świetnie się było o tym przekonać.
1: Ja chciałam zaanonsować, że szukamy tego Maćka. Ja chcę was połączyć.
2: Maciek, nagraj głosówkę. Maciek, wejdź na Messenger RMF Max. A wy posłuchajcie Flesza, który punktualnie o godzinie 8. Reklama.
5: Malarnia proszkowa Wikans zaprasza do współpracy osoby prywatne oraz firmy. W naszej ofercie malowanie proszkowe oraz cynkowanie ogniowe bram, ogrodzeń i konstrukcji stalowych. Oferujemy także transport. Poznaj szczegóły naszej oferty jeszcze dziś i skorzystaj z profesjonalnych usług. Więcej informacji znajdziesz na stronie cynkowaniewikans.pl. Zapraszamy gorąco. Wikans, malarnia proszkowa. Telefon 788 621 824. cynkowaniewikans.pl. The hits play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
14: I po reklamie.

0: punktualnie 8 i standardowo mamy dla Was garść najświeższych, sprawdzonych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, witam ponownie, zapraszam. I ostrzegamy kierowców w Śląskiem. Problemy z płynną jazdą wciąż występują na S1 w rejonie miejscowości Szare. Tam osobówka wjechała w drzewo. Utrudnienia występują w obu kierunkach. Objazd prowadzi drogami lokalnymi. Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest coraz bardziej napięta. Amerykanie uderzają w infrastrukturę Iranu. W nocy zbombardowano 2 mosty, lotnisko i dworzec kolejowy na południu kraju w pobliżu cieśniny Ormus. Teheran twierdzi, że odpowiedział atakiem dronów na amerykańskie śmigłowce i samoloty stacjonujące w Bahrajnie. Amerykańsko-irański konflikt odbija się na cenach ropy. Baryłka Brent kosztuje o poranku ponad $85. Minister energii Miłosz Motyka przekonuje, że analizy rynku paliw trwają, ale na razie nie ma decyzji o przywróceniu programu ceny paliw niżej.
1: Jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jaką mieliśmy w marcu, że konflikt eskaluje i wprost słyszeliśmy, że on będzie trwał miesiącami i w rejon Bliskiego Wschodu będą wysyłane kolejne statki i Iran na stałe zdecyduje o blokadzie cieśniny Ormus, myślę, że wtedy te decyzje mogą przyspieszyć.
0: Podkreślał Motyka, pakiet CPN, przypomnijmy, został wprowadzony 26 marca 2026 roku. Po kilku tygodniach od eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie zakładał m.in. obniżenie stawki VAT na benzynę i olej napędowy z 23% do 8%, obniżenie akcyzy na paliwo i wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej na stacjach benzynowych. Zanim o sporcie, jeszcze doniesienia z Ukrainy, bo tam trwają protesty po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o odwołaniu ministra obrony Michała Fedorowa. Demonstranci chcą przywrócenia go na stanowisko i zarzucają ukraińskiemu przywódcy usuwanie skutecznych polityków. W ulicach Kijowa można było usłyszeć okrzyki wstyd, wstyd, a Zełenski uzasadnił odwołanie Fedorowa narastającym konfliktem między ministrem a głównodowodzącym ukraińskiej armii Oleksandrem Syrskim. Fedorow publicznie zarzucał generałowi Syrskiemu brak współpracy i apelował o jego zmianę.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Już jutro o 23 czasu polskiego w Miami walka o brąz mundialu. Francja zmierzy się z Anglią. FIFA ogłosiła obsadę sędziowską. Arbitrem głównym będzie Wenezuelczyk Jesus Valenzuela, a jego asystentami Jorge Urrego i Tulio Moreno. A niedzielny finał Hiszpania-Argentyna poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic. Tymczasem na polskich boiskach wielki sukces Lecha Poznań, który ograł Górnika Zabrze 3-1 i zgarnął Super Puchar Polski. Wśród kibiców szaleństwo.
3: No, jesteśmy podekscytowani. Wspaniałe zwycięstwo.
4: Dobrze zaczęliśmy sezon, tego mi brakowało w zeszłym sezonie.
5: Piękna gra, piękne bramki i dużo.
0: A we wtorek oba kluby zagrają na wyjazdach w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: No i mamy prawdziwe lato w Polsce. Fala afrykańskiego gorąca zalewa pogodową mapę. Jeśli chodzi o termometry w Trójmieście, to one jeszcze pokazują 28 stopni, to jest najmniej, ale 30 zobaczymy w Szczecinie, w Poznaniu, w Opolu, w Katowicach, w Krakowie, w Rzeszowie, no i najwięcej do 31 kresek w Warszawie. A to jest temperatura w cieniu, więc w słońcu, którego nie zabraknie do końca dnia, będzie jeszcze goręcej. Natomiast mogą pojawić się burze i tak będzie szczególnie na zachodzie Polski.
6: No, skoro tak ciepło, to fajnie, że plecak wziąłem, nie? Już nie mogę się doczekać, aż znowu moja koszulka. No.
7: Aha.
6: No, jakby ci to wytłumaczyć, Karola?
7: Nie, no wszystko jasne. No, jak masz torebkę na ramieniu, to jest bardzo podobnie. Słuchajcie, róbcie wszystko, co można robić wtedy, kiedy jest ciepło, pięknie i słonecznie, bo taki dzień dzisiaj przed nami, a na zegarach jest 5 po 8.

0: Uwielbiamy tą nutę o poranku. Tim Berg w RMF Max, 11 minut po godzinie 8. A co to za muzyczka?
1: A kto ma w swoim numerze telefonu cyfry 1 i 7? Bo to ważne jest.
0: Ja nie mam.
1: Bo te osoby mają dzisiaj podwójne szczęście.
2: No właśnie, już tłumaczymy. Tylko teraz przez 10 minut każdy, kto chciałby wygrać 15 tysięcy złotych w naszej zabawie Casa de Palma, zyskuje 1100 losów.
0: A to oznacza, że zgłaszasz się raz, a efekt jest taki, jakbyś wysłał 1100 SMS-ów, czyli mega ułatwienie.
1: Ale jak masz w swoim numerze telefonu cyfry 1 i 7, to podwajamy te szanse i masz ich aż 2200.
0: Wow. No to co? No to teraz zgłoś się. Teraz albo w ciągu najbliższych 10 minut zgłoś się, przesyłając SMS z hasłem MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em, albo jak wolisz, jak ci jest łatwiej, zgłoś się przez naszą stronę, czyli rmfmax.pl.
2: Przez 10 minut 1100 szans dla wszystkich i 2200 szans dla ludzi, którzy mają w numerze telefonu 1, 7.

0: Nikt tak was od rana nie zmotywuje jak hity na maksa i oczywiście my. To Mikolas Trips i Hard to be Humble o godzinie 8:21.
1: No i hej Polacy, dowiedzmy się czegoś o sobie.
0: Podobno, tak jest.
1: Podobno coraz więcej z nas ucieka przed opałami, przed gorącem i decyduje się na wyjazd w takie chłodniejsze miejsca. Najczęściej jest to na przykład, nie wiem, Norwegia, Finlandia, Litwa, Estonia, wiadomo.
2: Polecamy też takie nasze typowo polskie, chłodne, wakacyjne kierunki i aktywności tam, na przykład, nie wiem, sprzątanie w piwnicy, albo na przykład remont garażu.
0: Albo po prostu nad morze, tylko pamiętajcie, żeby zabrać coś na przeziębienie.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Uwaga kierowcy, Omoda i Jayku. Informujemy, że serwis Omoda i Jayku zmienił lokalizację. Od teraz zapraszamy do naszego nowego serwisu przy ulicy Salonowej 1 w Zagrodach. To ten sam profesjonalny zespół, najwyższa jakość obsługi i nowoczesne zaplecze serwisowe. Do zobaczenia w Zagrodach przy Salonowej 1.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 17 i 18 lipca w piątek i sobotę widzimy się w Gogolinie na Stadionie Miejskim. Zagraj

0: Pęcherzy. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz Gogolina Krzysztof Reinert, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Żniwa to nie pora na awarię. Zadbaj o swoje maszyny razem z Buautrol. Jedynie 15 km od Włoszczowy i Jędrzejowa czeka na Ciebie doskonale wyposażony sklep z częściami do kombajnów, ciągników i maszyn rolniczych. Tu znajdziesz także siatki do balotów, wilgotnościomierze, lakiery renowacyjne oraz wszystko, co potrzebne w Twoim gospodarstwie. Sklep rolniczy Buautrol. Radków 58. www.blaut-roll.pl. Sprawdzone części. Profesjonalna obsługa. Buautrol.
3: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
9: Poczuj hiszpański temperament z Cuprą. Przyjdź i poznaj nową, w pełni elektryczną Cuprę Raval. Umów się na jazdę testową i odkryj jeden z największych w Polsce wyborów modeli Cupra dostępnych od ręki. Nie czekaj. Odwiedź Cupra Studio Kielce przy Krakowskiej 285 i poczuj prawdziwe emocje za kierownicą.
10: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Na leżąco.
13: Na słodko.
12: Na długie wieczory.
14: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
15: Lato na maksa.
12: Lato na...

0: Uwielbiam o poranku. Morandi i Angel z 8.32.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: No i ekipa mordeczki nasze kochane. Od dwóch tygodni zastanawiam się codziennie. Jest pytanie o śniadanie. Rozkminiamy, bo u nas dużo gwiazd przeróżnych, słuchajcie, to wiecie. Dzisiaj zastanowimy się wspólnie, co jedzą modelki. Waszym zdaniem?
3: No to bardzo proszę, co waszym zdaniem
0: jedzą modelki? No nie, moim zdaniem, no to bezglutenowe pierożki. To jest must have, nie?
3: Aha. Mateusz?
2: Ja bym obstawiał kilo boczku, karkówę i...
3: No! A ja stwierdzam i mówię, sprawdźmy to. Co jedzą modelki, to jest pytanie o śniadanie w RMF Max.
4: Ja jem tost z awokado najczęściej i z łososia.
5: Ja jem klasycznie jajka, parówki i zazwyczaj jakąś kanapkę.
6: Wow, okej, to ja co po prostu wyczaruje mi lodówka, bo często nie mam po prostu śniadania i muszę zamawiać.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: Kto by tak nie chciał, że jesz to, co tam podadzą, przywiozą?
3: Modelki wczoraj z nami w trasie, sprawdźcie, jak było na Instagramie RMF Max.

0: Wakacje czuć w każdej nucie tego numeru. Bausa i Magnetic. Tak wam gramy 20 minut przed godziną 9 w RMF Max.
1: W najbliższą niedzielę jest bardzo wyjątkowy mecz, bo do Krakowa przyjeżdża Sevilla. To jest ta drużyna, w której kiedyś grał Grzegorz Krychowiak.
2: Okej.
1: Ta sama, dokładnie.
3: Ja bym chciał pójść na taki mecz.
1: I jeżeli właśnie ty też chcesz, bo teraz się zwracam do całej ekipy RMF Max. Aha. Jeżeli chcesz pójść i to całą ekipą właśnie na to spotkanie, to trzeba do nas albo nagrać głosówkę, albo trzeba do nas wysłać wiadomość na Messenger RMF Max.
3: Albo SMS-em pod 3001. Co wam, tak, co wam wygodniej?
0: No i teraz pytanie jest takie.
1: Trzeba nazwać swoją drużynę piłkarską i to by jest jednocześnie twoja ekipa, która pójdzie z tobą na to spotkanie. Także
0: super, to jest sprawa.
3: Jaki masz tytuł swojej, jak nazywacie swoją drużynę, tak? Jak jest nazwa waszego teamu?
1: Jaka jest nazwa twojego teamu?
3: Naszego? Nie wiem, szalone rekiny? Nie
0: wiem. Dobrze.
1: Wybrzeże klatki schodowej na przykład, nie?
0: Słuchajcie, czekają bilety na niedzielę na mecz Krakowia-Sevilla. Wpadajcie do RMF Max, wyślijcie głosóweczkę na Messengerze albo napiszcie pod 3001 SMS-a.
1: I przy okazji będziecie mieć bardzo fajny weekend w Krakowie.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
10: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Mamo, one latają wszędzie!
12: I mogą usiąść nawet na tobie.
13: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę.
14: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
17: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
18: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
19: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: I po reklamie.

0: Wow, to Oskar tym z 11 minut przed godziną 9 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i pytaliśmy was, ekipa, o to, jak nazwalibyście swoją drużynę dla tych, którzy chcą pójść na mecz Krakowie-Sevilla w niedzielę.
4: To jest cała masa super SMS-ów, bo jest osiedlowy gang owocowy. To jest akurat propozycja od Kuby. To jest FC biegający do tyłu.
3: Doskonali.
0: Mnie się bardzo podoba FC wsiski przeprosiny. Bardzo piłkarskie.
4: Ale też mamy za to głosówkę od Patryka.
5: Ja swój team piłkarski nazwałbym tak. Los Kebabos. Na bramce postawiłbym pitę. W obronie dwa lawasze. Na ataku sos ostry. Oczywiście po dwóch stronach frytki. No i w środku byłby zawodnik mieszany.
3: No, mnie by pokonali, nie?
4: Na 100%.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Cała ekipa Patryka i cała ekipa tych wszystkich, którzy do nas wysyłali SMS-y na numer 3001, pójdzie oczywiście na niedzielny mecz Krakowia kontra Sevilla. Także warto mocna być RMF ekipa. Max. Mocna ekipa się szykuje, niezła zmontowana.

0: Czy warto dzisiaj wyjść na zewnątrz? To jest pytanie, które możecie poznać dzięki prognozie pogody z RMF.
1: Są też pytania poboczne, czy lubisz słońce, czy lubisz ciepło, bo to w zależności od tego odpowiedź się pojawi.
2: No i w ogóle wszystkie ważne rzeczy na świecie, które warto wiedzieć.
1: To już za moment we Freszu RMF Max o 9.
3: Reklama. Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej

0: wszystko na MediaExpert.pl.
1: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
2: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
4: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Dafi, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Dafi. Wspieraj polską produkcję. Więcej na dafi.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
6: Zapraszamy do naszego salonu na jazdy testowe. Przekonaj się, jak dobrze prowadzi się Twoje wymarzone auto. Czekamy na Ciebie. Autorut Omoda JQ, Kielce Krakowska 297A.
7: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
11: Tak brzmi lato na maksa.
12: RMF Max. Lato na maksa.
13: Lato na maksa!
14: O tym, co ważne i ciekawe, w skrócie we fleszu RMF Max o 9:00. Michał Michta, zaczynamy. Na początek krótko o sporcie. Występy zespołu polskich arbitrów na mundialu zakończone. Z imprezą żegna się Szymon Marciniak.
15: Finał poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Nominacja Vincica jest zaskoczeniem, bo w tym sezonie zasędziowanie nie zbierał najwyższych recenzji. Mówi się jednak, że FIFA chce go w ten sposób uhonorować, bo kończy karierę. Szymon Marciniak nie zostanie więc pierwszym w historii sędzią, który poprowadzi finał mundialu dwa razy z rzędu. Swoje występy zakończył na dwóch spotkaniach fazy grupowej Argentyny z Algierią oraz Iranu z Egiptem.
14: Tyle, Cezary Dziwiszek.
16: Słuchacie RMF Max.
14: O 9:00 szybki raport z dróg. W Kielcach chwilę postoimy na dojeździe do skrzyżowania ulic Tarnowskiej, Seminaryjskiej i Bohaterów Warszawy. Tu mamy zmiany w organizacji ruchu. Utrudnienia w związku z robotami mamy też na Łódzkiej. Jest również wahadło na Warszawskiej, to na odcinku między Sikorskiego a Witosa. A teraz historyczny rekord rekrutacji na UJK w Kielcach. W tym roku zgłosiło się ponad 9 tysięcy kandydatów. To ponad 3 tysiące więcej niż rok temu. To wynika m.in. z kumulacji roczników i większej liczby maturzystów. Przygotowano dla nich sporo kierunków.
13: 68 kierunków, a zatem wybór jest dość szeroki.
14: Mówi rektor UJK profesor Beata Wojciechowska. Najwięcej kandydatów pochodzi z województwa świętokrzyskiego.
13: To jest 54%, ale mamy także kandydatów z innych województw, tutaj mazowieckie, ponad 10%, małopolskie, ponad 7%.
14: Do tematu jeszcze wrócimy. Na koniec krótko Ostrowiec. Na osiedlu Pułanki na elewacji bloku u Zbiegu Jurzeckiej i Jana Pawła II odsłonięto mural przedstawiający samolot MiG. Nawiązują do samolotu, który stał tu kiedyś na Sokole.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Przed nami upalny piątek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Na niebie zobaczymy tylko nieliczne, niegroźne chmury. Szykujcie się na prawdziwy żar, bo w cieniu temperatura dobije dziś lokalnie aż do 32 stopni, a na ogół w regionie to 30-31 kresek. Lekki podmuch wiatru niewiele pomoże, biomet będzie niekorzystny. Pamiętajcie o stałym nawadnianiu się. Upał to krótki epizod, w kolejnych dniach już nieco chłodniej.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
19: 3 minuty po godzinie 9:00 i my już jesteśmy na live na TikToku i zapraszamy serdecznie, żebyście dołączali i zostali na poranek po poranku.
20: Koniecznie, totalnie. Jak jedziecie na wakacje w tym momencie, albo jedziecie, jako pasażer do pracy, albo siedzicie w pracy, dołączcie i bawcie się razem z nami.
19: Można też spod biurka w pracy, a tymczasem było z wami naprawdę przefantastycznie, ekipa. Dzięki za te wszystkie poranki razem. Filip Liber,
20: Karola Kowalska
19: i Mateusz Marek. A już teraz Another i kawałek Talk to You, a wy wbijajcie na live na TikToku.
20: Hej!

0: hitów pod ręką, będą nagrody, podpowiem, jak wygrać duże pieniądze. Czego chcieć więcej? Weekend na horyzoncie, lato w głośnikach, a ja z wami do 13. Tu Fiołas, siema, bądźcie z RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
4: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
6: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka 1,49 zł za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
10: masz. I po reklamie.
11: Jak długi dzień pełen słońca.
12: Jak gofy z bitą śmietaną.
13: Jak

tym kawałkiem mam tylko pozytywne skojarzenia. Guru Josh Project w RMF Max. Miniona noc nie była zbyt udana dla Polaków za oceanem, no bo już wiemy, że Szymon Marciniak nie będzie sędzią finału mundialu. Decyzja zapadła. Natomiast Robert Lewandowski również nie zadebiutował minionej nocy w zespole Chicago Fire. Wszyscy na to liczyli, ale mecz z drużyną Vancouver Whitecaps został odwołany ze względu na zły stan powietrza, powodowany dymem, który nadciągnął z nad Kanady, bo tam trwają pożary. Lewy nie zadebiutował w Chicago Fire przez dym. Raz dym z nad Kanady, raz dym z nad Szczęsnego. Lewy to ciągle z tym dymem musi się użerać. Najbliższa szansa na debiut Roberta 23 lipca. Ja się

0: Zamykasz oczy i od razu czujesz lato. Tak właśnie działa ten kawałek. Tak powinno być latem. DJ Goja i Jason Derulo w RMF Max. A co ja czytam? Podobno 12% Polaków zaledwie wybiera wakacje all inclusive. Reszta woli planować urlopy, wyjazdy samemu. No i to jest piękne. Choć ciężko oszacować budżet. Żeby się to wszystko wam spięło, pamiętajcie, do wakacyjnego budżetu można dorzucić 15 tysięcy złotych z naszych kokosów. Te pieniądze dzisiaj są do wzięcia w zabawie Casa de Palma. 15 tysięcy pomoże spiąć budżet i pomoże na wakacjach się nie spinać. Więc nie czekajcie. rmfmax.pl, tu was odsyłam. Wskoczcie na nasze www. Tam znajdziecie szczegóły, bonusy. Tam szybciutko włączycie się do zabawy. Wystarczy sekundę poświęcić i wejść na rmfmax.pl. 15 tysięcy dzisiaj może być twoje. RMF Max.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w

0: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
0: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
0: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
0: i Krzysztof Ibisz.
2: Z miłości, na specjalne okazje i na co dzień. Jubiler Skorpion zaprasza. Wspaniałe kolekcje złotej i srebrnej biżuterii, pierścionki, zegarki i obrączki w ponad 500 wyjątkowych wzorach. Jubiler Skorpion. Z miłości do biżuterii. www.jubilerskorpion.pl.
3: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
4: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
5: Na paznokcie.
4: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
6: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Przed nami upalny piątek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Na niebie zobaczymy tylko nieliczne, niegroźne chmury. Szykujcie się na prawdziwy żar, bo w cieniu temperatura dobije dziś lokalnie aż do 32 stopni, a na ogół w regionie to 30-31 kresek. Lekki podmuch wiatru niewiele pomoże, biomet będzie niekorzystny. Pamiętajcie o stałym nawadnianiu się. Upał to krótki epizod, w kolejnych dniach już nieco chłodniej.

Ciężko być na nie. Bracia Kacperczyk i Vito Bambino w RMF Max. Ciężko być na nie, gdy coś jest za darmo i możesz wziąć ile chcesz. Nadleśnictwa ogłaszają samozbiory. Szukajcie największego wiklinowego koszyka, jaki macie na chacie, bo w lasach jest masa malin. Nasze lasy uginają się pod ciężarem tych słodkich, czerwonych pyszności. Teraz czas właśnie w lipcu na samozbiory i można wziąć ile się chce. No, ja nie wiem, czy nadleśnictwa zdają sobie sprawę z wagi tego oświadczenia. Weź, ile uniesiesz. Brzmi niewinnie. Do momentu, aż wracasz z 20-kilowym koszem. Choć nie zawsze, jak się z lasu wychodzi z malinką, to nazywa się to samozbiorem. Ina Morenito, RMF Max, róbcie głośniej. Tak brzmi lato.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Budujesz osiedle, prowadzisz hurtownię, a może grodzisz dom? Wikans to ogrodzenia panelowe prosto od producenta. U nas dostaniesz kompletny system, gwarancji jakości i atrakcyjną cenę. Bez pośredników. Składy budowlane i deweloperzy, z nami zyskacie pewnego partnera. Zapewniamy transport i profesjonalny montaż. Sprawdź na www.ogrodzeniapanelowewikans.pl lub dzwoń 788 621 824. Wikans. Solidne ogrodzenia na lata.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
11: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowi. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki 2 plus 2 gratis. Tak, Bonitki 2 plus 2 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: I po reklamie.

0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
2: To, co ważne w pigułce we fleszu RMF Max o 10. Michał Michta, zaczynamy. To będzie upalny i burzowy piątek. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Burze pojawić mogą się w Świętokrzyskiem, na Podkarpaciu czy w Małopolsce. A w wielu miejscach kraju termometry przekroczą dziś 30 stopni. Tymczasem turyści korzystają z wakacji. Tłoczno jest już m.in. na mazurskich jeziorach.
3: Po 2 tygodniach takiego ciężkiego dla nas czasu przyjechali turyści na Mazury i widać uśmiechy na ich twarzach.
4: Z Lublina przyjechaliśmy tutaj.
5: Od kiedy na Mazurach?
4: W tym roku jesteśmy od tygodnia i niestety przeżyliśmy tą złą pogodę. No na szczęście teraz już mamy przepiękne warunki do żeglowania.
2: W Mikołajkach był Piotr Bułakowski.
0: Słuchacie RMF Max.
2: Teraz krótko i szybko o tym, co w regionie. Kolejny odcinek ulicy Warszawskiej w Kielcach będzie wyremontowany. Jest przetarg na remont od ronda geodetów, czyli u zbiegu z Sikorskiego w stronę Witosa.
6: Widzimy, w jakim stanie jest ten fragment ulicy. Poza tym chcieliśmy, żeby ten odcinek cały został wyremontowany, bo przypomnę, w poprzednich latach modernizowaliśmy odcinki od Orkana w stronę ulicy Turystycznej i potem jeszcze troszeczkę dalej w stronę skrzyżowania z ulicą Jesionową. Teraz modernizowaliśmy odcinek od Orkana do ronda geodetów.
2: Mówi nam Marcin Janukta z Miejskiego Zarządu Dróg. Teraz krótko powiat pińczowski. Mieszkańcy gminy Działoszyce zdecydują w niedzielę o losach burmistrza i radnych. Odbędzie się referendum w sprawie ich odwołania. By było ważne, do urn pójść musi minimum 1600 osób. A już o północy, czyli za 14 godzin, rozpocznie się cisza referendalna. Wszelka agitacja będzie zabroniona. I na koniec jeszcze rzut oka do Buzka Zdroju. Tam dziś rusza cykl Letnia Muzyczna Tężnia. O godzinie 20 koncert w hołdzie dla Jimiego Hendrixa. Teraz prognoza pogody.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Zachmurzenie małe i umiarkowane mamy w prognozach na piątek dla Kielc i całego regionu świętokrzyskiego. To będzie gorący dzień z temperaturą maksymalną sięgającą po południu od 30 do 32 stopni w cieniu. Wschodni i południowo-wschodni wiatr słaby, a to spotęguje odczucie gorąca. Zmiana pogody w nocy, wtedy zachmurzenie wzrośnie, pojawią się opady i burze. Padać może u nas także jutro. Z kolei w niedzielę pogoda w sam raz na grilla czy dłuższy spacer.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: W lasach dzikie maliny? No, Zalia chyba już próbowała, sami słyszycie. Kyoto, Kuban, Zalia na start, do tego Anna Neklap, David Guetta czy Szwedzka Mafia na mojej playliście. Po 10 już w piąteczek, weekend na horyzoncie, a lato w kalendarzu, jest dobrze, tu Fiołas.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: ja ten numer Beach Barami nad Bałtykiem. Gibbs, Kukon, Jonathan z hitem Ty Masz w RMF Max. Jeśli zawsze mówicie, że nie macie szczęścia, no to teraz je masz. Teraz fart uśmiechnął się do ciebie. Teraz 990 razy przez 10 minut będę mnożył każde zgłoszenie, a w kokosach nawet 15 tysięcy złotych można znaleźć i do tego popołudnia. No to co? Szczęście się do ciebie uśmiecha. Pytanie, czy z niego skorzystasz? 7327 na ten numer. Wystarczy SMS o treści Max. Wysłać raz za 3,69, a ja od razu zgarniam od ciebie 990 losów. 15 tysięcy, nagrody rzeczowe, to z kokosów wyciągnąć możesz ty dziś w zabawie Casa de Palma, ale teraz wejdź do gry, bo przez 10 minut każdy Max razy 990. 7327 zegar tyka. RMF Max.
1: Reklama.
0: 990 7327 zegar tyka. RMF Max.
1: Reklama.

0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Szkoły Awans dla młodzieży i dorosłych prowadzą rekrutację do techników, liceów, szkół branżowych i medycznych. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych kierunkach i zawodach. Jesteśmy w Kielcach, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Końskich. Zapisy online na stronie www.awans-szkoły.pl.
10: Poczuj hiszpański temperament z Cuprą. Przyjdź i poznaj nową, w pełni elektryczną Cuprę Raval. Umów się na jazdę testową i odkryj jeden z największych w Polsce wyborów modeli Cupra dostępnych od ręki. Nie czekaj. Odwiedź Cupra Studio Kielce przy Krakowskiej 285 i poczuj prawdziwe emocje za kierownicą.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: Na plaży z ekipą.
16: Na formę.
17: Na zdrowie.
18: Na gorąco.
17: Tak brzmi lato. Na maksa.
19: RMF Max. Lato na maksa.
17: Lato na maksa!
20: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Mr. Know-it-all. No skoro pan tak wszystko wie, to niech podpowie następnym razem, czy to w lipcu, czy w sierpniu planować urlop. Dzisiaj słońce jeszcze ma nas rozpieszczać, więc pamiętajcie o nawadnianiu się. To też niby wszyscy wiemy, ale nie wszyscy pamiętają, by nawadniać się regularnie. Dlatego startuje trzecia edycja Roadshow Moda na Wodę Made in Małopolska. To wydarzenie, którego organizatorem jest RMF Max wraz z projektem Made in Małopolska. Nad małopolskimi jeziorami, zalewami będziemy dla was rozkładać studio letnie plenerowe RMF Max wraz ze strefą wód Made in Małopolska i już jutro wystartujemy nad zalewem Kryspinów. Wpadajcie koniecznie, jeżeli będziecie blisko, bo tam właśnie będziecie mogli spędzić wyjątkowy czas z najbliższymi. Dowiecie się, jak właściwie nawadniać organizm. Będzie można wypróbować najlepsze wody mineralne, źródlane, lecznicze, pochodzące właśnie z Małopolski. Szczegóły na rmfmax.pl na was czekają, a jak już tam będziecie, koniecznie weźcie udział w zabawie, bo wygrać można 5 stówek do zgarnięcia 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas wód Made in Małopolska. Wystarczy na rmfmax.pl napisać nam, jakie są twoje powody do picia wody. rmfmax.pl, tu wejdźcie do zabawy, a jutro wpadnijcie się przywitać nad zalewem Kryspinów.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie.

0: Welcome to Saint-Tropez.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: The hits play here.
14: Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
15: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
16: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 18 lipca w sobotę widzimy się w Łodzi na rynku Manufaktury. Zagrają Skolim.

0: RMF Max. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
6: I po reklamie.
7: Tak brzmi lato na maksa.
8: RMF Max. Lato na maksa.
9: Lato na maksa!
10: Zachmurzenie małe i umiarkowane mamy w prognozach na piątek dla Kielc i całego regionu świętokrzyskiego. To będzie gorący dzień z temperaturą maksymalną sięgającą po południu od 30 do 32 stopni w cieniu. Wschodni i południowo-wschodni wiatr słaby, a to spotęguje odczucie gorąca. Zmiana pogody w nocy, wtedy zachmurzenie wzrośnie, pojawią się opady i burze. Padać może u nas także jutro. Z kolei w niedzielę pogoda w sam raz na grilla czy dłuższy spacer.
11: RMF Max.
8: RMF Max.
11: RMF Max.

od razu człowiek czuje, że jest piątek, The Kid LAROI w RMF Max. Teraz niestety niektórym ciśnienie podskoczy. Ile jagód jest w jagodziance? No czas na jagodzianki teraz najlepszy. Skontrolowano lokale gastronomiczne i wyszło niestety, że w ponad połowie z testowanych partii były nieprawidłowości, w tym w niektórych nawet nie stwierdzono DNA czarnej jagody w nadzieniu takiej jagodzianki. Wykazała kontrola, że ta jagodzianka jagód to nigdy nie widziała, dlatego spokojnie, bez stresu, jak idziecie do cukierni, to nie ma co liczyć kalorii, trzeba po prostu liczyć jagody.

0: Reklama.
1: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Uwaga! Praca szuka fachowców. Jeśli jesteś kierowcą kategorii C+, gotowym do pracy na budowach, operatorem koparki lub brygadzistą sieci wodno-kanalizacyjnych, firma MaxBau, zatrudniająca przeszło 300 osób, ma dla Ciebie pracę na swoich budowach w Polsce i Niemczech. MaxBau to stała praca, przyjazna atmosfera i wysokie zarobki w euro. Szukasz pracy? Zadzwoń do MaxBau. 516-106-516. 516-106-516. www.maxbau.eu.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
4: jest fresh. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
5: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: znaczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Na lody, na plażę z ekipą.
5: Leżąco.
4: Na chillowanko.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa!
7: W skrócie o tym, co ważne we Flashu RMF Max o 11. Michał Michta, zaczynamy. Prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Karol Nawrocki powiedział, że nie wyklucza jednak rozmów o innym, nowym projekcie ustawy.
8: Punktem wyjścia powinna być instytucja osoby bliskiej, rozwiązująca rzeczywiste problemy administracyjne, ale nie tworząca alternatywy małżeństwu.
7: Prezydent podpisał za to ustawę o zakazie patostreamingu. Jego podpis znalazł się także pod ustawą mającą usprawnić rozpatrywanie tzw. spraw frankowych. O tym dziś jeszcze powiemy.
1: Słuchacie RMF Max.
7: W przedpołudniowym Flashu teraz najświeższy raport prosto od strażaków. W regionie pojawiły się pierwsze pożary w związku ze żniwami.
9: Wczoraj doszło do dwóch pożarów w gospodarstwach rolnych w miejscowości Sędowice w powiecie pińczowskim. Doszło do pożaru Ścierniska. Kolejny pożar miał miejsce w powiecie błuskim w miejscowości Sułkowice. Doszło tam do zapalenia kombajnu zbożowego. Właściciel podjął nieskuteczną próbę gaszenia.
7: Przekazał nam Marcin Bajur, rzecznik świętokrzyskich strażaków. Jest zakaz kąpieli nad zalewem w Podkieleckiej Morawicy. Dlaczego? O tym już w kolejnym Flashu. Bądźcie z nami. A teraz jeszcze krótko jeden temat. Szukacie pomysłów na weekend? Poleca się m.in. Bałtowski Kompleks Turystyczny. Tam spotkacie się z dinozaurami. Wśród atrakcji jest także park rozrywki, park miniatur czy zwierzyniec. Zabrzmi również muzyka klubowa.
10: W sobotnie wakacyjne wieczory organizowane są bałtowskie potańcówki. Tańczymy od godziny 18 aż do północy. Podczas bałtowskich potańcówek o zabawę dorosłych gości zadba oczywiście nasz DJ, o najmłodszych animatorzy z Juraparku.
7: Zapowiadała Monika Pękala z bałtowskiego Juraparku. Mamy dla Was wejściówki. Zgłaszajcie się po nie na rmfmax.pl. Wybierzcie na naszej stronie lokalizację świętokrzyskie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: To szybki meldunek pogodowy dla województwa świętokrzyskiego. Ciśnienie powoli spada, no a warunki biometeo mamy niekorzystne. Czuć możemy się senni i zmęczeni. Za to na termometrach zobaczymy wysokie wartości. Maksymalnie dziś po południu od 30 do 32 stopni. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Popadać i zagrzmieć może u nas w nocy i jutro w ciągu dnia. No a potem niedziela i poniedziałek znów spokojne w pogodzie i już nie tak gorące.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Prognoza pogody za nami, a przed nami podsumowanie. Pogody tego tygodnia jak dotąd. Cztery pory roku. Wiktor Waligura. Siemacie po 11. Kręcimy tym latem jak lodami włoskimi. Potem Pitbull, a dalej Hurzel. Zostańcie tu, Fiołas.

0: dobry banger działa jak dobry fizjoterapeuta. Wystarczy nacisnąć w odpowiednim miejscu, żeby napięcie puściło. Jeśli ten kawałek sprawił, że od razu poczuliście chęć do tańca, świetnie się składa. Alabama Ten i Moonlight za nami. Dzisiaj będzie gdzie potańczyć, jutro też będzie gdzie potańczyć. Gogolin na stadionie, to tam. Artyści tacy jak Oskar Cyms czy Grzesiek Chyży zagrają dla was podczas kolejnego koncertu w ramach naszej letniej trasy koncertowej. Lato na maksa. Tutaj najlepsze brzmienia i oczywiście strefa RMF Max, gdzie będziecie mogli wpaść do nas, zbić pionę, chwilę pogadać i pobujać się przy dobrej muzie. Lato na maksa w ten weekend odwiedza Gogolin. Do zobaczenia na miejscu. Max.
1: Reklama.
2: Tak, bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
1: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga kierowcy, Omoda i Jayku. Informujemy, że serwis Omoda i Jayku zmienił lokalizację. Od teraz zapraszamy do naszego nowego serwisu przy ulicy Salonowej 1 w Zagrodach. To ten sam profesjonalny zespół, najwyższa jakość obsługi i nowoczesne zaplecze serwisowe. Do zobaczenia w Zagrodach przy Salonowej 1.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: I po reklamie.

Ona to chyba właśnie w podróży poślubnej, Taylor Swift w RMF Max. Ale to historia na pewno nie o Taylor, bo czytam właśnie, że to Kanadyjka. Kanadyjka była tą kobietą, która na lotnisku w Amsterdamie ukryła w biustonoszu pytona królewskiego. Nie przesłyszeliście się. No, jeżeli jesteście właśnie w drodze na urlop, to warto zwrócić uwagę, czego nie można brać na pokład samolotu. Na pewno nie wolno pytona królewskiego, a tym bardziej

Nie ukryła w biustonoszu pytona królewskiego. Nie przesłyszeliście się. No, jeżeli jesteście właśnie w drodze na urlop, to warto zwrócić uwagę, czego nie można brać na pokład samolotu. Na pewno nie wolno pytona królewskiego, a tym bardziej

Nie ukryła w biustonoszu pytona królewskiego. Nie przesłyszeliście się. No, jeżeli jesteście właśnie w drodze na urlop, to warto zwrócić uwagę, czego nie można brać na pokład samolotu. Na pewno nie wolno pytona królewskiego, a tym bardziej ukrytego w biustonoszu. Kobieta stwierdziła, że znalazła węża nieopodal lotniska i postanowiła zabrać go ze sobą. No, ciężko w to uwierzyć. Ale nie do końca wiadomo, kto był bardziej w szoku i zaskoczony całą sytuacją. Ochrona, pasażerowie czy sam pyton zwa...

Płoną głośniki, w końcu to Shimza w RMF Max. No i płonie internet. Donald Trump otwiera płatny kanał dla inwestorów. Kto zapłaci, ten szybciej zobaczy jego posty. A umówmy się, te stanowią o cenach różnych surowców. Mieć takie inside info to złoto. Dlatego wy teraz wykorzystajcie je, bo mam dla was takie info w RMF Max. W zabawie Casa de Palma wygrać można 15 tysięcy złotych. A teraz przez 10 minut każdego SMS-a mnożę 1200 razy. Każdy ma taki bonus. Choć jeśli masz w numerze telefonu cyfrę 7, to ty bonus masz podwójny. Dorzucam szczęśliwy numerek, to siódemka. I kto taką siódemeczkę ma w numerze telefonu, zgarnia podwójny bonus przez najbliższe 10 minut. 15 tysięcy złotych jest do wzięcia. Nagrody rzeczowe 7327. Na ten numer wyślij hasło Max. Każdy Max daje 1200 szans każdemu. A kto ma siódemkę w numerze telefonów, ten bonus ma podwójny i zgarnia 2400 losów, ale tylko przez najbliższe 10 minut, więc nie ma na co czekać. Za 3,69. Teraz wejdź do zabawy. 7327. SMS o treści Max.

0: Biedronka.
1: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakładkę.

0: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Well, well, welcome.
4: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
5: Pazura, co ty nam robisz?
4: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
7: masz. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Musisz wejść na wyższy poziom?
11: Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Tak już jest. Niskie

0: wszystkie chipsy, chrupki i prażynki 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki 2 plus 2 gratis. Tak, Bonitki 2 plus 2 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: I po reklamie.
2: To szybki meldunek pogodowy dla województwa świętokrzyskiego. Ciśnienie powoli spada, no a warunki biometeo mamy niekorzystne. Czuć możemy się senni i zmęczeni. Za to na termometrach zobaczymy wysokie wartości. Maksymalnie dziś po południu od 30 do 32 stopni. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Popadać i zagrzmieć może u nas w nocy i jutro w ciągu dnia. No a potem niedziela i poniedziałek znów spokojne w pogodzie i już nie tak gorące.

0: Choć to jeden z bardziej tanecznych utworów w karierze Eda Sheerana, to wciąż kawałek o miłości. To numer romantyczny, bo Aziz Amsperskiego to moje kochanie. W prostym tłumaczeniu, inspiracją do stworzenia tej piosenki oczywiście dla Eda była jego żona. Nie ma tematów tabu, jeśli chodzi o miłość, również w RMF Max. W końcu jest lato. Lato to czas związków, serduszek, no i katastrof miłosnych czasem. Agata Świderska i Jada Krysian już jutro po 10:00 zapraszają na zupełnie niepoważne rozmowy o miłości, czyli podcast Bratnie Dusze. Tu dowiecie się, od czego zacząć, jak zagadać, jak to się robi. W kolejnym odcinku ich gościnią będzie Ola Nowak, więc koniecznie bądźcie jutro przed południem z RMF Max, bo potem może się to przydać, gdy wieczorową porą usiądziecie z nim bądź nią na plaży o zachodzie słońca.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

0: RMF Max Bizarre czeka na wasze głosy także dzisiaj. rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
6: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Żniwa to nie pora na awarię. Zadbaj o swoje maszyny razem z Buautrol. Jedynie 15 km od Włoszczowy i Jędrzejowa czeka na Ciebie doskonale wyposażony sklep z częściami do kombajnów, ciągników i maszyn rolniczych. Tu znajdziesz także siatki do balotów, wilgotnościomierze, lakiery renowacyjne oraz wszystko, co potrzebne w Twoim gospodarstwie. Sklep rolniczy Buautrol. Radków 58. www.blaut-rol.pl. Sprawdzone części. Profesjonalna obsługa. Buautrol.
9: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
10: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
11: No i co, Barbara, co?
10: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej ma.
14: I po reklamie.
15: Jak najlepsze wspomnienia.

0: maksa.
1: Lato na maksa!
2: Najważniejsze informacje w skrócie we fleszu RMF Max w piątkowe południe. Michał Michta, zaczynamy. A na początek dobra informacja dla frankowiczów. Jest podpis prezydenta pod ustawą dotyczącą rozpatrywania spraw o kredyty frankowe. Procedury będą uproszczone.
3: Jeśli frankowicz doręczy bankowi pozew, to w tej chwili jego obowiązki konsumenckie, czyli spłacanie kredytu, zostają wstrzymane.
4: Ważne są rozwiązania ograniczające możliwość wywierania presji na kredytobiorcę w czasie procesu. Między innymi przez wypowiadanie umowy lub stosowanie wpisów do Biura Informacji Kredytowej jako swoistego straszaka.
3: Tak podpis pod ustawą argumentuje prezydent Karol Nawrocki.
2: A tematem zajął się Igor Skrzypek.
0: Słuchacie RMF Max.
2: To jest upalny piątek. Świętokrzyskie termometry pokażą dziś maksymalnie od 30 do 32 stopni. Ochłody nie znajdziemy jednak w zalewie w Podkieleckiej Morawicy. Został on tymczasowo zamknięty. Jaki jest powód? Sprawdził nasz reporter Marcin Różyc.
5: Kąpielisko jest niedostępne z powodu zakwitu sinic i jak poinformował Sanepid, będzie nieczynne do odwołania. Kąpiel w takiej wodzie mogłaby być bardzo niebezpieczna dla zdrowia. Sinice produkują silne toksyny, które mogą prowadzić do podrażnienia skóry, łzawienia oczu, a nawet zatrucia pokarmowego. Na stronie Sanepidu znajdziecie mapę z dostępnymi i bezpiecznymi kąpieliskami.
2: Tyle od Marcina. Teraz krótkie info z gminy Zagnańsk. Ulica Rurarnia w Samsonowie doczeka się przebudowy. To będzie duża inwestycja, warta niemal 9 milionów złotych. Prace ruszą w trzecim albo czwartym kwartale tego roku i zakończą się pod koniec przyszłego roku. I jeszcze szybki rzut oka do programu trwającego w Kielcach 53. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej. Wydarzenie zmierza do końca. Jutro o 19 w Amfiteatrze Kadzielnia rozpocznie się koncert galowy laureatów. Na scenie wystąpi ponad 700 młodych artystów z Polski, Ukrainy, Mołdawii, USA i z Kanady.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Od 30 do lokalnie 32 stopni to maks prognozowany dla województwa świętokrzyskiego na piątkowe popołudnie. Na popołudnie i wieczór będą spokojne i przyjemne. Nocą z kolei zachmurzenie wzrośnie, gdzieniegdzie popada i zagrzmi. Nocą będzie od 17 do 19. Jutro w dzień sporo chmur, przelotno pada i burza, maksymalnie w sobotę do 26 stopni. Wiatr dziś słaby, ale jutro okresami będzie wiał mocniej.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Ostatni checkpoint na drodze do weekendu. Minęła 12 w piąteczek, no to nic już nie stoi na drodze, prócz tych kilku godzin, które dzielą nas od szczęścia i razem idziemy w tym samym kierunku. Tu Fiołas, siema w RMF Max. Najważniejsze, że pod rękę i w towarzystwie największych hitów. Becky G i Topic na start, będzie Mouseman z hitem Underneath the Blue. Mam też męskie granie w planie dla was.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: czy mnie ciągnie do ciebie.
1: Bo jak ciągnie, to nie ma co z tym walczyć. Po prostu czasem trzeba puścić wodze fantazji. Nareszcie męskie granie orkiestra w RMF Max nas ciągnie czasem do klasyków takich jak ten. No i mówię, a co, nie zagram? Jest piątek, a w końcu ten numer zmienił zasady gry, jeżeli chodzi o muzę Timberlake'a. Sexy Back. Numer, który sprawił, że z gościa, który kojarzony był z boysbandem i lokami, stał się pełnoprawnym artystą światowej klasy. Sexy Back i Justin Timberlake w RMF Max.

0: Dobrze ten numer wrzucić w playlistę na wieczór, jeśli robicie w domu domówkę. Kygo i Khalid, Save My Love. No i pamiętajcie tylko, żeby sąsiadów uprzedzić, w razie czego, że będzie głośno. Zresztą, no, z sąsiadami wiadomo, jak to się czasem żyje. Jaka kara może cię spotkać, jeśli podglądasz sąsiadów? Niemała. Szczegóły za moment. Bądźcie z RMF Max.
1: Reklama.
2: Polski rabat, dobra palma, chodź, mój psy ja celu. A tam patrzy, tam pod palmą, nagroda, pieniądze normalnie.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 990.

0: Kraft Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
1: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
2: Miłości, na specjalne okazje i na co dzień. Jubiler Skorpion zaprasza. Wspaniałe kolekcje złotej i srebrnej biżuterii, pierścionki, zegarki i obrączki w ponad 500 wyjątkowych wzorach. Jubiler Skorpion. Z miłości do biżuterii. www.jubilerskorpion.pl.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAF za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
9: Zapraszamy do naszego salonu na jazdy testowe. Przekonaj się, jak dobrze prowadzi się Twoje wymarzone auto. Czekamy na Ciebie. Autorut Omoda JQ Kielce Krakowska 297A.
10: Poczuj hiszpański temperament z Cuprą. Przyjdź i poznaj nową, w pełni elektryczną Cuprę Raval. Umów się na jazdę testową i odkryj jeden z największych w Polsce wyborów modeli Cupra dostępnych od ręki. Nie czekaj. Odwiedź Cupra Studio Kielce przy Krakowskiej 285 i poczuj prawdziwe emocje za kierownicą.
11: I po reklamie.
12: Tak brzmi lato na maksa.
13: RMF Max.
14: Lato na maksa.
15: Lato na maksa!

Jeśli wystarczająco głośno słuchaliście tego kawałka, to pewnie puka do drzwi sąsiad z pytaniem: co to za numer? Ty masz gips, kukon, Jonathan. Chyba że z sąsiadem żyjecie jak pies z kotem. Pierwsza taka kara w Polsce. Gość musi zapłacić 26 tysięcy złotych mandatu, bo jego kamery monitorujące posesję obejmowały również posesję sąsiadów. Nie chciał zmienić ich ustawienia, no i dostał 26 koła mandatu. O, nie mało. Jeżeli nie macie kamer monitoringu, a zawsze chcieliście takie sobie zainstalować, to właśnie może po to potrzebne jest wam 15 tysięcy? Dzisiaj takie pieniądze wygrać można w naszej zabawie Casa de Palma. Wyjeżdżając na urlop, chata będzie bezpieczna. Tylko wejdźcie do gry teraz, bo teraz jeszcze możecie zdążyć zarobić te pieniądze przed weekendem. Jeszcze tego popołudnia 15 tysięcy może być twoje. 7327, SMS o treści max. Tak wchodzicie do gry za 3,69. A potem pilnujcie telefonu, żeby nie przegapić okazji na duże pieniądze. 7327, SMS o treści max.

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
9: Panie Pascalu, no jakby to...
8: A widziała pani?
9: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
8: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.

0: www.radioexpert.pl.
1: Szkoły Awans dla młodzieży i dorosłych prowadzą rekrutację do techników, liceów, szkół branżowych i medycznych. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych kierunkach i zawodach. Jesteśmy w Kielcach, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Końskich. Zapisy online na stronie www.awans-szkoły.pl.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: I po reklamie.
10: Słowo.
11: Na metę.
12: Kamperem. Bez granic.
13: Na lody.
14: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
15: RMF Max.
16: Lato na maksa.
17: Lato na maksa!
18: Od 30 do lokalnie 32 stopni. To maks prognozowany dla województwa świętokrzyskiego na piątkowe popołudnie. A popołudnie i wieczór będą spokojne i przyjemne. Nocą z kolei zachmurzenie wzrośnie, gdzieniegdzie popada i zagrzmi. Nocą będzie od 17 do 19. Jutro w dzień sporo chmur, przelotno pada i burza, maksymalnie w sobotę do 26 stopni. Wiatr dziś słaby, ale jutro okresami będzie wiał mocniej.
19: RMF Max.
20: RMF Max.
19: RMF Max.

mleko, to dobrze na razie wlać jeszcze do popołudniowej, piątkowej kawy, a o resztę się nie martwcie, o resztę zadba RMF Max. Męskie granie orkiestra za nami, za moment Irek Jakubek się z wami przywita, a ja uciekam na 2 tygodnie urlopu i niektórzy powiedzą, o jak, 2 tygodnie, za dużo. Wiecie, jak urlop szybko mija, nim się obejrze, będę z wami znów. Dzięki za cały tydzień, był z wami Fioła, z dużo mocy na koniec ode mnie, Mikolas i Trips, róbcie głośniej. Yeah.

0: Kierowca szuka fachowców. Jeśli jesteś kierowcą kategorii C+, gotowym do pracy na budowach, operatorem koparki lub brygadzistą sieci wodno-kanalizacyjnych, firma MaxBau, zatrudniająca przeszło 300 osób, ma dla ciebie pracę na swoich budowach w Polsce i Niemczech. MaxBau to stała praca, przyjazna atmosfera i wysokie zarobki w euro. Szukasz pracy? Zadzwoń do MaxBau. 516-106-516. www.maxbau.eu.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Malarnia proszkowa Wikans zaprasza do współpracy osoby prywatne oraz firmy. W naszej ofercie malowanie proszkowe oraz cynkowanie ogniowe bram, ogrodzeń i konstrukcji stalowych. Oferujemy także transport. Poznaj szczegóły naszej oferty jeszcze dziś i skorzystaj z profesjonalnych usług. Więcej informacji znajdziesz na stronie cynkowaniewikans.pl. Zapraszamy gorąco. Wikans, malarnia proszkowa. Telefon 788 621 824. cynkowaniewikans.pl. The hits
3: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox.
12: Vox. Tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: I po reklamie.
15: Na imprezę.
16: Na siebie.
15: Na chillowanko.
17: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
18: RMF Max. Lato na maksa.
19: Lato na maksa!
20: O 13:00 krótko o tym, co warto wiedzieć. Michał Michta w studiu. Zapraszam na flash. W niedzielę finał Mistrzostw Świata. Kibice piłki nożnej spodziewają się pięknego pojedynku.
21: Hiszpania pod wodzą Luisa de la Fuente będzie próbować zdobyć dla kraju drugie Mistrzostwo Świata 16 lat po pierwszym triumfie w RPA. Natomiast Argentyna pod kierunkiem Lionela Scaloniego dąży do tego, żeby jako pierwszy kraj od czasów triumfu w Brazylii w 1962 roku zdobyć dwa tytuły Mistrza Świata z rzędu. No i jeszcze pojedynek młodości i olbrzymiego doświadczenia, czyli Yamal kontra Messi.
20: Informował Krzysztof Chwaliński.
22: Słuchacie RMF Max.
20: Teraz szybko o tym, co w regionie. Jest duży wzrost zainteresowania studiowaniem na UJK w Kielcach. W tegorocznej rekrutacji padł rekord. Zgłosiło się ponad 9 tysięcy kandydatów. To ponad 3 tysiące więcej niż rok temu. Jak już mówiliśmy, wynika to m.in. z kumulacji roczników i większej liczby maturzystów. Ale zdaniem władz uczelni rośnie też jej prestiż.
14: Studenci, którzy studiują na wyższych latach, są zadowoleni i ta dobra opinia jest propagowana wśród roczników.
20: To była profesor Beata Wojciechowska, rektor UJK. No i jeszcze wracamy do sportu. Korona Kielce już na końcowym etapie przygotowań do nowego sezonu. Kielczanie rozegrają dzisiaj sparing z Termaliką Brukbet Nieciecza. Odbędzie się także prezentacja drużyny. Marcin Różyc.
16: Klub przygotował dla kibiców popołudnie wypełnione atrakcjami. O 14.30 na rynku otwarta zostanie strefa kibica. Pół godziny później na Telebimie będzie można oglądać mecz żółto-czerwonych z Termaliką Brukbet Nieciecza. Ze względu na wymianę krzesełek kibice nie mogą zasiąść na stadionie. A o 17.30 wystartuje prezentacja zespołu, będą konkursy i występy artystyczne. Piłkarze na scenie zaprezentują się dwie godziny później. Po prezentacji wystąpi Larkin.
20: A teraz już prognoza pogody.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
20: To będzie upalne piątkowe popołudnie. Świętokrzyskie termometry pokażą do 32 stopni lokalnie. A na ogół to 30-31 stopni, mowa oczywiście o temperaturze w cieniu. Na niebie zobaczymy tylko nieliczne, niegroźne chmury. Przydać mogą się przeciwsłoneczne okulary. Wiatr raczej delikatny ze wschodu. Ale upał to krótki epizod, w kolejnych dniach już nieco chłodniej. W weekend będzie do 26, w poniedziałek 21.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
23: Ważna informacja, wiedza tajemna, wiedza bezcenna już teraz w RMF Max, bo jak chcecie mieć jeden urlopowy weekend więcej, to trzeba wracać nie w niedzielę z urlopu, tylko już dzisiaj w piątek. Czego wam i sobie życzę. Tu RMF Max, tu Irek Jakubek. Dzień dobry.

0: Tak proszę zaśpiewać DJ-owi, kiedy będzie pytał, no jaką piosenkę mam wam zagrać. Lumix, Self Aware. Wasze ulubione hity na maksa są nieustająco u nas, a w sprawie dużych nagród i wielkich pieniędzy zapraszam do zakładki konkursy na rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama.
2: Ta, bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
1: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
10: Żniwa to nie pora na awarię. Zadbaj o swoje maszyny razem z Buautrol. Jedynie 15 km od Włoszczowy i Jędrzejowa czeka na Ciebie doskonale wyposażony sklep z częściami do kombajnów, ciągników i maszyn rolniczych. Tu znajdziesz także siatki do balotów, wilgotnościomierze, lakiery renowacyjne oraz wszystko, co potrzebne w Twoim gospodarstwie. Sklep rolniczy Buautrol. Radków 58. www.blaut-roll.pl. Sprawdzone części. Profesjonalna obsługa. Buautrol.
11: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
12: I po reklamie.
13: RMF Max.
14: RMF Max.

0: Sponsorem konkursu Epicka Wyprawa jest dystrybutor filmu Odyseja.
1: Bądźcie ostrożni, ostrożnie, ostrożnie i... No, zdążyliśmy uciec przed nadciągającą falą. Może to jest na pewno idealna propozycja, by spędzić najbliższy weekend tam, gdzie trochę więcej piachu, trochę więcej fal i trochę więcej wysoko jodowanej na zdrowie przyjemności. Przeskakując przez fale i zastanawiając się, co tam ciekawego jest za parawanem, pamiętajcie także o klimatyzowanych salach kinowych, bo blisko 10 lat takiego odgłosu na koncie Odyseusza, zanim dotarł z wojny trojańskiej do swojej pięknej, ukochanej Penelopy. Jest nowy film w kinach, Odyseja, i bardzo chcielibyśmy was na ten film zaprosić. I mamy podwójne wejściówki. No i słuchajcie, przypłynęły, trochę jak list w butelce, przypłynęły na nasze social media. Jest specjalne, bardzo proste, konkursowe zadanie. Kto da radę, ten może dostać podwójne wejściówki na najnowszy film Odyseja. Odyseja jest już w kinach, a bilety na social mediach RMF Max.
0: Sponsorem konkursu Epicka Wyprawa jest dystrybutor filmu Odyseja.

0: Całe szczęście, że wasze krzesło biurowe ma kółka, bo można sobie tańczyć do tego numeru tak od pasa w dół i znad klawiatury niewiele widać, prawda? Że tańczymy i dobrze się bawimy, słuchając Lata na Maxa w RMF Max. Co w pogodzie? O tym za chwilę.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
16: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
17: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
18: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
19: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
20: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
21: I po reklamie.
22: To będzie upalne piątkowe popołudnie. Świętokrzyskie termometry pokażą do 32 stopni lokalnie. A na ogół to 30-31 stopni, mowa oczywiście o temperaturze w cieniu. Na niebie zobaczymy tylko nieliczne, niegroźne chmury. Przydać mogą się przeciwsłoneczne okulary. Wiatr raczej delikatny ze wschodu. Ale upał to krótki epizod, w kolejnych dniach już nieco chłodniej. W weekend będzie do 26. W poniedziałek 21.
23: RMF Max.
24: RMF Max.
23: RMF Max.

Jesteś u celu. Dokładnie w tym miejscu, gdzie sny przychodzą za dnia. To miejsce nazywa się RMF Max. Prowadził cię Fukaj i Vito Bambino i reszta hitów na maksa. To jest nowość. To jest coś przyjemnego, to jest coś fajnego, to jest coś nowego. Wiadomo, dobra nowość musi nam się kojarzyć z tym, co już kiedyś słyszeliśmy. I taki jest Axwell Bone. Whatever turns you.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
2: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
5: I po reklamie.

0: piątek o 14:00, pora na szybki flash i aktualną prognozę pogody. Michał Michta, zaczynamy. Tankowanie jest coraz droższe. Rząd nie planuje jednak powrotu do programu CPN obniżającego ceny paliw.
1: My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa. Ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
0: Tyle premier Donald Tusk. Przypomnijmy, program ceny paliw niżej obowiązywał od końca marca do 30 czerwca. Kosztował państwo 4 700 000 000 zł.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Z nami jesteście na bieżąco, także w temacie drogowych inwestycji. Kolejny odcinek ulicy Warszawskiej w Kielcach będzie remontowany. Drogowcy ogłosili przetarg na wymianę nawierzchni od ronda geodetów u zbiegu z Sikorskiego w stronę Witosa.
3: To jest odcinek około 300 metrów, ale myślę, że na tyle istotny, że jego modernizacja z pewnością poprawi bezpieczeństwo i komfort, szczególnie chociażby w kwestii też samego ronda.
0: Inwestycja będzie realizowana, bo pojawiły się dodatkowe pieniądze.
3: Udało nam się uzyskać pewne oszczędności ze względu na to, że oferty firm, które realizują remonty nakładkowe w innych lokalizacjach, okazały się nieco niższe.
0: To był Marcin Januchta z Miejskiego Zarządu Dróg. Jeszcze krótkie drogowe info z gminy Chęciny. W Wolicy wkrótce ruszy przebudowa ulicy Młodej. Stara nawierzchnia z kruszywa będzie zastąpiona asfaltową. Droga będzie także poszerzona. A na koniec zapowiedź. Jutro na Placu Literatów przy Kieleckim Deptaku zaparkuje Dermabus, czyli mobilny gabinet specjalistyczny Fundacji Amicus. Od 10 do 16 będziecie mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji u lekarzy dermatologów, bez skierowania i bez zapisów. Co ważne, specjaliści zbadają także dzieci, ale w obecności rodziców. No i to był flash o 14:00, informacje w pigułce. Za niespełna godzinę zajrzymy natomiast na świętokrzyskie tory.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Reszta popołudnia i wieczór z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. W prognozach dla Kielc i całego regionu świętokrzyskiego na razie spokojnie. Wiatr słaby, a temperatura wysoka. Maksymalnie od 30 do lokalnie 32 stopni, po zachodzie słońca 24. Zmiana pogody nadejdzie w nocy. Wzrastające zachmurzenie przyniesie nam deszcz i lokalne burze. Popadać może u nas także jutro. Z kolei w niedzielę już pogoda w sam raz na grilla i spacery.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: No i pięknie po 14:00, słuchacie RMF Max. Ja najbardziej lubię otworzyć kolejną godzinę jakąś dobrą wiadomością i proszę bardzo, czworaczki się urodziły. Rosalia, Franciszek, Gabriel i Bruno. I podobno mało się rodzi teraz dzieci, ale jak już się rodzą, to od razu cztery naraz.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Absolutnie wszystko jest w tej piosence. Ona chce go więcej, a on w szklance, i to jest ważne, w szklance topi jej serce. To akurat mniej istotne, ale szklanka nam się przyda, zwłaszcza w naszych wakacyjnych strefach, gdzie częstujemy wodą Made in Małopolska. Dzielimy się swoją optymistyczną, super energią lata na maksa, jak zwykle RMF Max, bo tam, gdzie kąpieliska, jeziora, zalewy, tam, gdzie Małopolska, tam nasza specjalna muzyczno-mineralno-wodna strefa. I uwaga, dla was przy tej okazji 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas wody Made in Małopolska. Wchodźcie na rmfmax.pl, tam pod dajecie powody do picia wody. Tych najbardziej przekonujących zapraszam na antenę i możecie w ten sposób wygrać 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas wody Made in Małopolska. Powody do picia wody podajecie na rmfmax.pl.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie.

0: kajakowe spływy i wakacyjne rejsy. Uwielbiają tę piosenkę I Follow Rivers i Licky Lee w RMF Max. Mam coś ekstra dla tych, którzy w pracy chcieliby powiedzieć: spływam, mimo że nie mają kajaka. Spływam, wychodzę, pa. W piątek po 14 można sobie już podziękować, zwłaszcza że na horyzoncie widać 15 tysięcy złotych. Mamy rundę super okazji właśnie teraz. Każde zgłoszenie pomnożę razy 870, żebyś miał łatwiej w wygrywaniu 15 tysięcy złotych. Teraz wyślij max na 7327, żeby zagrać i wygrać 15 tysięcy złotych. Max 7327.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3
7: drzwi. Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price.

0: swój sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
0: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
3: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Jak rozgrzana łąka.
6: Jak ognisko na działce.
5: Jak wypad nad wodę.
7: Tak brzmi lato na maksa.
8: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa!
9: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
10: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: To jest właśnie coś, co doskonale uzupełnia Urzela, którego słyszeliście przed chwilą. To ten numer, w którym cały czas śpiewają na zakupy, na zakupy, na zakupy, na zakupy, na zakupy. A teraz tak zarządzam przerwę na nawodnienie. To jest trochę tak oczywiście, jak na mundialu. Póki jeszcze ostatnie mecze się nie rozpoczęły, to my robimy sobie z Klaudią przerwę na nawodnienie, bo Klaudia ma dobre powody, żeby napić się wody.
1: Piję wodę, bo mój organizm lubi dramaty tylko w serialach, a nie w organizmie i w odwodnieniu.
0: No pięknie, słuchajcie, nasz film będzie się kończył bardzo pozytywnie i optymistycznie, bo 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas wody Made in Małopolska. Klaudia, to są już przygotowane nagrody dla ciebie, ale najważniejsze, musisz mi powiedzieć, czy to jest prawda, czy to jest fałsz. Człowiek może przeżyć bez wody nawet 14 dni. Czy to prawda?
1: Nie, no fałsz.
0: Tak, to jest fałsz, a to 500 zł dla ciebie na zwiedzanie Małopolski, zapas wody Made in Małopolska i ciebie i wszystkich pozostałych zapraszamy do naszych stref, gdzie mamy nad jeziorami, zalewami, kąpieliskami w Małopolsce i po pierwsze dużo wody Made in Małopolska i po drugie dobrą radiową energię. Słyszę, że nadajemy na tej samej fali, Klaudia.
1: Oczywiście. Ja się minęłam z powołaniem, bo powinnam pracować w radiu.
0: Ale bardzo nas cieszy, że go słuchasz. Nasza antena codziennie czeka na ciebie.
1: Jasne, że tak, a ja codziennie wysyłam zgłoszenia, wysyłam pozdrowienia, także dbam o was też.
0: Bardzo dziękujemy. Pięknych wakacji, cudownego lata. Wiesz, tak lubimy.
1: Dziękuję.
0: Najbardziej. Na maksa.
1: Jasne.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie.

0: ogłoszenie RMF Max. Let's go!
1: Bardzo dziękuję wam, bardzo was, długo was słucham, nie? I no, pozdrawiam wszystkich i całą ekipę z RMF Max. Let's go!
2: Kanał nadawczy od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
4: Uwaga! Praca szuka fachowców. Jeśli jesteś kierowcą kategorii C+E gotowym do pracy na budowach, operatorem koparki lub brygadzistą sieci wodno-kanalizacyjnych, firma MaxBau, zatrudniająca przeszło 300 osób, ma dla ciebie pracę na swoich budowach w Polsce i Niemczech. MaxBau to stała praca, przyjazna atmosfera i wysokie zarobki w euro. Szukasz pracy? Zadzwoń do MaxBau. 516-106-516. www.maxbau.eu.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: I po reklamie.
16: Jak długi dzień pełen słońca.
17: Jak wypad nad wodę.
18: Jak ognisko na działce.
19: Tak brzmi lato na maksa.
20: RMF Max. Lato na maksa.
21: Lato na maksa!
22: Reszta popołudnia i wieczór z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. W prognozach dla Kielc i całego regionu świętokrzyskiego na razie spokojnie. Wiatr słaby, a temperatura wysoka. Maksymalnie od 30 do lokalnie 32 stopni. Po zachodzie słońca 24. Zmiana pogody nadejdzie w nocy. Wzrastające zachmurzenie przyniesie nam deszcz i lokalne burze. Popadać może u nas także jutro. Z kolei w niedzielę już pogoda w sam raz na grilla i spacery.
23: RMF Max.

Dawid Podsiadło zrobił jeszcze bardziej lato na maksa. Za to go lubimy najbardziej. Zdjęcie, które jest sensacją mundialu, może widzieliście w internecie, jak Messi kąpie Jamala. Tak, młody Messi i baby Jamal spotkali się kiedyś poza murawą, a konkretnie Barcelona wydawała taki charytatywny kalendarz. No i na jednym zdjęć był piłkarz kąpiący niemowlę. No i w roli modela wystąpił Bobo Jamal, a w roli Messiego wystąpił młody Messi. No i to mogła być taka kąpiel, dzięki której jakiś talent spłynął na Jamala. No jak nie wylali wody z tej wanny, to może i naszym piłkarzem się dadzą

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
5: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
6: Pazura, co ty nam robisz?
5: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
7: Szkoły Awans dla młodzieży i dorosłych prowadzą rekrutację do techników, liceów, szkół branżowych i medycznych. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych kierunkach i zawodach. Jesteśmy w Kielcach, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Końskich. Zapisy online na stronie www.awans-szkoły.pl.

0: i po reklamie.
1: Jak wakacje last minute? Jak wypad nad wodę?
2: Jak śmiganie na żagle.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: To już godzina 15. Krótko o tym, co najważniejsze. Michał Michta, zapraszam na Flash RMF Max. Na początek informacje ważne dla kierowców. Przed nami kolejne utrudnienia na ulicy Wrzosowej w Kielcach. Od dziś, od 18 do poniedziałku, do 5 rano, będzie ona jednokierunkowa.
6: Ten kierunek będzie od zachodu w stronę wschodnią, czyli od Alei Popiełuszki w kierunku ulicy Wojska Polskiego i tamtejszego ronda.
5: Informuje Marcin Janukta z Miejskiego Zarządu Dróg. Przypomnijmy, powodem utrudnień jest remont nawierzchni. A z dróg przenosimy się na tory. W połowie przyszłego tygodnia pociągi pojadą po zmodernizowanej linii nr 25 między Sandomierzem a Chmielowem i Padwią Narodową. Dzięki temu zwiększy się liczba połączeń dalekobieżnych z Sandomierza. Na początek to będą nowe kursy między Warszawą a Przemyślem przez Sandomierz i Rzeszów. Kolejnym etapem będą połączenia do Krakowa, które pojawić mają się we wrześniu. Teraz pozostałe informacje w pigułce. Do połowy września nieczynne będą wszystkie filie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kielcach. Wszelkie sprawy załatwicie w głównej siedzibie starostwa przy Wrzosowej w Kielcach. Krótko o sporcie. Trwa mecz Korony Kielce z Termaliką Bruk Bet Nieciecza. To ostatnie ze spotkań w ramach przygotowań do sezonu. A o 17.30 na rynku rozpocznie się prezentacja zespołu. Choć sami piłkarze na scenie pojawią się 2 godziny później.
4: Słuchacie RMF Max.
5: To jedna z najbardziej wyczekiwanych premier roku. Dzisiaj do kin wchodzi Odyseja. Film o tułaczce Króla Itaki widziała już Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
7: Oglądamy niesamowitą historię przygodową. Choć warto zaznaczyć, że jest kilka słabszych momentów, ale widać te 250 milionów dolarów. Zdjęcia są nieziemskie. Gwiazdorska jest obsada. Nolan znowu udowadnia, że te produkcje wysokobudżetowe, takie dla szerokiej publiczności, mogą być też świetnym kinem autorskim.
5: A teraz już krótko o tym, co w pogodzie. Ciśnienie powoli spada, a biometr nadal jest niekorzystny. Pogoda w to piątkowe popołudnie może kiepsko wpływać na nasze samopoczucie. Za to na termometrach mamy wysokie wartości, maksymalnie od 30 do 32 stopni. Po zachodzie słońca 24, w nocy minimalnie od 17 do 19. W nocy i jutro w dzień może popadać i zagrzmieć, potem niedziela i poniedziałek znowu zapowiadają się spokojnie i przyjemnie, ale nie będzie już tak gorąco.
8: Tak brzmi muzyczna nagroda od RMF Max. Dla tych, którzy cały tydzień czekali, aż wreszcie będzie piątek, po 15. No to jest.

0: Idealny numer, by wyjść z pracy, zwłaszcza w piątek. Run, Run River i David Guetta w RMF Max. Dzisiaj w pogodzie ostrzeżenia, że upały, że burze, alerty RCB przychodzą i do tego jeszcze spaść z nieba może kasa 15 tysięcy. Wiem, żeby się przydała, prawda? No to mamy rundę super okazji, żeby było łatwiej wygrać 15 tysięcy. Teraz wyślij Max na 7327. Ostatni tak szczęśliwy mnożnik razy 770, żeby łatwiej było wygrać 15 tysięcy złotych. Wyślij Max na 7327.
1: Reklama.
2: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jacobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
8: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
9: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
11: masz. Z miłości, na specjalne okazje i na co dzień. Jubiler Skorpion zaprasza. Wspaniałe kolekcje złotej i srebrnej biżuterii, pierścionki, zegarki i obrączki w ponad 500 wyjątkowych wzorach. Jubiler Skorpion. Z miłości do biżuterii. www.jubilerskorpion.pl.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
13: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży.
14: I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
15: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Poczuj hiszpański temperament z Cuprą. Przyjdź i poznaj nową, w pełni elektryczną Cuprę Raval. Umów się na jazdę testową i odkryj jeden z największych w Polsce wyborów modeli Cupra dostępnych od ręki. Nie czekaj. Odwiedź Cupra Studio Kielce przy Krakowskiej 285 i poczuj prawdziwe emocje za kierownicą.
20: I po reklamie.
21: Na koniec świata.
22: Na randkę. Nad wodę.

0: Lato jest jeszcze bardziej na maksa. Dzięki temu numerowi Beauty and the Beat, Justin i Nicki w RMF Max. Zaczną w sobotę o 23:00, skończą w niedzielę, pewnie w środku nocy, a kibice prędko nie skończą. Kto i jak bardzo będzie się cieszył z trzeciego mundialowego miejsca? Sprawdźmy we Fleszu. RMF Max.
1: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na mistrzowski flesz sportowy. Finał piłkarskiego mundialu niestety bez polskiego akcentu. Szymon Marciniak nie będzie też rozstrzygać meczu o trzecie miejsce.
2: Finał poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Nominacja Vincica jest zaskoczeniem, bo w tym sezonie zasędziowanie nie zbierał najwyższych recenzji. Mówi się jednak, że FIFA chce go w ten sposób uhonorować, bo kończy karierę.
1: Mówił Cezary Dziwiszek. Marciniak poprowadził dwa mecze fazy grupowej Argentyny z Algierią oraz Iranu z Egiptem. Lech Poznań zdobył Super Puchar Polski. Mistrzowie kraju, chociaż przegrywali, pewnie pokonali wicemistrza i zdobywcę Pucharu Górnika Zabrze 3-1. We wtorek oba kluby zagrają wyjazdowe mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Kolejusz zmierzy się z duńskim Ochus, a Górnik z tureckim Fenerbahce.

0: To Shimza, to RMF Max i drobne niepokoje w sprawie weekendowej prognozy pogody. Sprawdźcie ją razem z nami. Burzowe ostrzeżenia zawsze podajemy piorunem. Najświeższe za chwilę.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Może poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
16: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
17: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
16: A co?
18: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
17: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
18: Bo zależy mi na sobie.
17: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
19: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie.
23: Ciśnienie powoli spada, a biometr nadal jest niekorzystny. Pogoda w to piątkowe popołudnie może kiepsko wpływać na nasze samopoczucie. Za to na termometrach mamy wysokie wartości, maksymalnie od 30 do 32 stopni. Po zachodzie słońca 24, w nocy minimalnie od 17 do 19. W nocy i jutro w dzień może popadać i zagrzmieć, potem niedziela i poniedziałek znowu zapowiadają się spokojnie i przyjemnie, ale nie będzie już tak gorąco.
24: RMF Max.

Bardzo lubię słuchać razem z wami hitów na maksa i jednym okiem patrzę na telewizor. Żółte paski ostrzegawcze. Uwaga, Głogów. W rejonie Głogowa widziano dzikie zwierzę kotowate, duże. To może być kolejna puma. No i podobno te wszystkie kociaki zagraniczne, egzotyczne, to się pojawiają z powodu naszego rysia. Kto zna choćby jednego ryśka, wie, o czym mowa.

0: Reklama.
1: Kucharz Smuka ma człowiek województwa małopolskiego.
2: Co sprawia, że dzisiaj o znak Made in Małopolska stara się coraz więcej firm? Panie marszałku.
1: Made in Małopolska to znak przyznany firmom, produktom, inicjatywom, które pochodzą z Małopolski, z naszego regionu. Przede wszystkim to wysoka jakość produktów, usług, które są z Małopolski. Dla nas to jest bardzo istotne, aby promować to, co małopolskie, to, co pochodzi z naszego rodzimego miejsca.
2: A gdyby miał pan zachęcić do zwrócenia uwagi na produkty i inicjatywy oznaczone znakiem Made in Małopolska, co powiedziałby pan tak w jednym zdaniu?
1: Przede wszystkim to jest znak wysokiej jakości, autentyczności i produktu, który pochodzi z Małopolski.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedzaj.

0: ekspert.pl.
1: Szkoły Awans dla młodzieży i dorosłych prowadzą rekrutację do techników, liceów, szkół branżowych i medycznych. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych kierunkach i zawodach. Jesteśmy w Kielcach, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Końskich. Zapisy online na stronie www.awans-szkoły.pl.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę: Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's, wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa

0: Moje sklepy. Wybieram moje sklepy.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: I po reklamie.
6: Słuchacie RMF Max o 16:00, krótko o tym, co najważniejsze w piątkowe popołudnie. Krzysiek Chwaliński, zapraszam na Flash. Zaczynam od Małopolski. 15 dzieci z 3 przedszkoli w Limanowej i sąsiednich miejscowości trafiło do szpitala z powodu zatrucia salmonellą. Sanepid na razie nie wie, co mogło być źródłem zakażenia.
7: Zachorowało w sumie 21 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które uczęszczały do 3 przedszkoli prowadzonych przez tego samego przedsiębiorcę. U 18 z nich stwierdzono występowanie pałeczek salmonelli, a 15 nadal przebywa w 4 pobliskich szpitalach. Sanepid przeprowadził kontrolę we wszystkich tych placówkach i przebadał żywność, jaką dostawały dzieci. Na razie nie ma jednak wyników tych badań. Za to okazało się, że w wodzie w jednym z przedszkoli stwierdzono występowanie bakterii coli. Sanepid prowadzi także nadzór nad kilkuset osobami, które miały kontakt z chorymi dziećmi i sukcesywnie także od nich pobierane są próbki do badań.
6: Mówił Maciej Pałachicki. Dane o zarobkach pracowników ochrony zdrowia będzie można dokładniej monitorować. Jest podpis prezydenta pod przepisami o wynagrodzeniu medyków. Na czym polega ta nowość?
8: Na tym, że zebrane dane będą dotyczyć zarobków z kilku szpitali czy kilku przychodni, w których pracuje konkretny lekarz, bo będą gromadzone na podstawie numeru PESEL albo numeru prawa wykonywania zawodu tego konkretnego medyka. Pierwszy raport na temat zarobków medyków ma być gotowy jesienią, prawdopodobnie jak ustaliłem w październiku,
6: informował Michał Dobrołowicz. Teraz na krótko przenosimy się za ocean. Mamy ważne informacje dla studentów. Stany Zjednoczone wprowadzają nowe restrykcje wizowe i właśnie studenci, ale także dziennikarze będą mogli przebywać na terenie USA krócej.
9: Obecna administracja zrywa z praktyką trwającą od 70 lat. Wprowadza limity. W przypadku studentów na wizach F i uczestników wymian studenckich J będą to maksymalnie 4 lata, ewentualnie czas wskazany przez uczelnię. Korespondenci zagranicznych mediów będą mieć zagwarantowany pobyt przez 240 dni z możliwością kolejnych przedłużeń.
6: Mówił Paweł Żuchowski, a na koniec jeszcze strzelanina w Danii. Co najmniej 3 osoby zostały ranne w Aalborg na północy kraju, jak informują tamtejsze media. Nie zatrzymano jeszcze sprawcy lub sprawców.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Przed nami gorąca i pogodna końcówka dnia. Nocą z kolei zachmurzenie wzrośnie i wtedy w Świętokrzyskiem gdzieniegdzie popada i zagrzmi. Nocą będzie u nas od 17 do lokalnie 19 stopni. Jutro w ciągu dnia już nie tak przyjemnie, sporo chmur, ale z opcją na większe przejaśnienia. Do tego przelotne opady deszczu i burze. Maksymalnie w sobotę od 24 do 26 stopni. W niedzielę już dużo słońca, bez opadów, no i również maksymalnie do 26.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: W piątek po 16 w RMF Max ten sygnał sprawia, że ci, dla których praca to całe życie, zaczynają szczęśliwie życie po pracy. Chwilę czekaliśmy, co?

Jeden z najlepszych ekspertów od wakacyjnego klimatu, Wiktor Waligura. On wie, jak zrobić nam prawdziwe lato na maksa. A czy zauważyliście, że w tym tygodniu najpopularniejszym smakiem owocowym, jeśli chodzi o lody, napoje, wszystko, jest mandaryna z wiśnią? Bardzo proszę, żeby tylko mandaryno-wiśniewskich nie robić jagodzianek.

0: Alabama Ten w wakacyjnej trasie. No podoba się w wakacyjnej trasie Moonlight i Fordo. 15 tysięcy złotych to jest nagroda główna w naszej wakacyjnej zabawie Casa de Palma. Kto ile ustrzeli? Za chwilę wszystko będzie jasne.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
8: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
9: Tak, i to lepiej niż ja.
10: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
11: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Uwaga kierowcy, Omoda i Jayku. Informujemy, że serwis Omoda i Jayku zmienił lokalizację. Od teraz zapraszamy do naszego nowego serwisu przy ulicy Salonowej 1 w Zagrodach. To ten sam profesjonalny zespół, najwyższa jakość obsługi i nowoczesne zaplecze serwisowe. Do zobaczenia w Zagrodach przy Salonowej 1.
6: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: De Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Piątek bez dodatków. To już jest wielka przyjemność, ale my w RMF Max lubimy lato na maksa. Więc piątek będziemy wam także podkręcać i to o całe 15 tysięcy złotych. Tak, macie rację. To są fajne pieniądze, które można zdobyć na przykład teraz. Po pierwsze, odbierając telefon, będziemy czekać 6 sygnałów. Halo, halo, dzień dobry.
2: Halo, RMF Max.
1: Cześć.
2: Hej.
1: Witaj w najpiękniejszym wymiarze piątku, jaki tylko jest możliwy. Nazywam się Irek Jakubek i dzwonię do ciebie z naszej wakacyjnej zabawy Casa de Palma.
2: Super, super piątek.
1: Jak masz na imię?
2: Monika.
1: Monika, czy jesteś gotowa na grę o 15 tysięcy złotych?
2: Tak, oczywiście.
1: No to bardzo cię proszę. Trzymam kciuki. 15 tysięcy już w jednym z kokosów. Mamy także 25 innych nagród. Nagrody finansowe, nagrody rzeczowe, świetne wakacyjne prezenty. No i teraz najważniejsze pytanie do ciebie. Którą z 26 palm chcesz sprawdzić? Ja będę potrząsał, spadnie kokos, w środku będzie nagroda i oby to było 15 tysięcy złotych.
2: To 26.
1: Czy to twoja ostateczna decyzja?
2: Tak, oczywiście.
1: Zawsze pytam, bo zawsze możesz zmienić.
2: Nie, 26 zostaje.
1: Bardzo proszę, potrząsam dla ciebie tą, mam nadzieję, szczęśliwą palmą. Kokos spadł, a ze środka wypada głośnik JBL Bar.
2: Super.
1: Droga Moniko, to jest taki głośnik, który jak postawisz pod telewizorem, to odkryjesz nową jakość wszystkiego, co będziesz oglądać.
2: Super, bardzo się cieszę.
1: Pięknego weekendu ci życzę i oby świat był zawsze po twojej stronie, tak jak to jest w finale naszej zabawy Casa de Palma.
2: Dobrze, dziękuję bardzo.
1: Każdego, kto chciałby, tak jak Monia, zgarnąć świetne prezenty, przeżyć emocje i zagrać o 15 tysięcy złotych, a nawet wygrać 15 tysięcy złotych, zapraszam na nasze www.rmfmax.pl. Tam nieustająco pomagamy szczęściu. Są super okazje, są duże bonusy. Sprawdźcie to koniecznie.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: piątek, to może być także taki nastrój. Hate that I made you love me. Ariana Grande w RMF Max. Wiadomo już, kto wygra mecz o trzecie mundialowe miejsce. Wygra ten, kto pierwszy przestanie płakać. Że to nie on gra w wielkim finale. 5:30 w poniedziałek. Tak, będę rano. Irek Jakubek, dzięki za ten cudowny popołudniowy czas.
1: Reklama.
2: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Uwaga! Praca szuka fachowców. Jeśli jesteś kierowcą kategorii C+, gotowym do pracy na budowach, operatorem koparki lub brygadzistą sieci wodno-kanalizacyjnych, firma MaxBau, zatrudniająca przeszło 300 osób, ma dla Ciebie pracę na swoich budowach w Polsce i Niemczech. MaxBau to stała praca, przyjazna atmosfera i wysokie zarobki w euro. Szukasz pracy? Zadzwoń do MaxBau. 516-106-516. 516-106-516. www.maxbau.eu.
8: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Poczuj hiszpański temperament z Cuprą. Przyjdź i poznaj nową, w pełni elektryczną Cuprę Raval. Umów się na jazdę testową i odkryj jeden z największych w Polsce wyborów modeli Cupra dostępnych od ręki. Nie czekaj. Odwiedź Cupra Studio Kielce przy Krakowskiej 285 i poczuj prawdziwe emocje za kierownicą.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Przed nami gorąca i pogodna końcówka dnia. Nocą z kolei zachmurzenie wzrośnie i wtedy w Świętokrzyskiem gdzieniegdzie popada i zagrzmi. Nocą będzie u nas od 17 do lokalnie 19 stopni. Jutro w ciągu dnia już nie tak przyjemnie, sporo chmur, ale z opcją na większe przejaśnienia. Do tego przelotne opady deszczu i burze. Maksymalnie w sobotę od 24 do 26 stopni. W niedzielę już dużo słońca, bez opadów, no i również maksymalnie do 26 stopni.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W lato lecimy tak. Latem gramy tak.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Budujesz osiedle, prowadzisz hurtownię, a może grodzisz dom? Wikans to ogrodzenia panelowe prosto od producenta. U nas dostaniesz kompletny system, gwarancji jakości i atrakcyjną cenę. Bez pośredników. Składy budowlane i deweloperzy, z nami zyskacie pewnego partnera. Zapewniamy transport i profesjonalny montaż. Sprawdź na www.ogrodzeniapanelowewikans.pl lub dzwoń 788 621 824. Wikans. Solidne ogrodzenia na lata.
2: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
6: Zapraszamy do naszego salonu na jazdy testowe. Przekonaj się, jak dobrze prowadzi się Twoje wymarzone auto. Czekamy na Ciebie. Autoród Omoda JQ, Kielce Krakowska 297A.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: I po reklamie.

0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
2: Słuchacie RMF Max o 17:00. Krótko o tym, co ważne i ciekawe w piątkowe popołudnie. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Zaczynamy od ważnego ostrzeżenia synoptyków przed niespokojną pogodą. W najbliższych godzinach i w nocy możliwe burze z gradem i silny wiatr. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert pogodowy dla 14 województw. SMS-y z ostrzeżeniami dostali m.in. mieszkańcy i turyści w Małopolsce.
3: Piątek po południu i cała sobota będą opady i burze.
4: Jak w takim razie turyści powinni się przygotować, czy wędrować, czy nie wędrować?
3: Jak planujemy wycieczkę, to sprawdzać prognozę, a jak już jesteśmy w górach i słyszymy jakieś pomrukiwanie czy błyskawice widzimy, no to trzeba to potraktować poważnie i nie liczyć na to, że ta burza nas ominie, bo może się tak zdarzyć, że nas nie ominie i będziemy mieć problem.
2: Ostrzegał i przypominał ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski, rozmawiał z nim Maciej Pałachicki. Jest propozycja reformy systemu ETS. Według nowego pomysłu Komisji Europejskiej połowa przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla miałaby wspierać dekarbonizację. Obecnie państwa członkowskie wydają na ten cel jedynie około 5% zarobków. Czy te pomysły są zgodne z oczekiwaniami Polski?
5: Częściowo tak i widzimy to w innych punktach. Warszawa domagała się dodatkowych uprawnień do emisji dla przemysłu, tak by sektor nie uciekł poza wspólnotę ze względu na rosnące koszty. Komisja zgodziła się na zwiększenie darmowych uprawnień dla przemysłu energochłonnego o 6 miliardów euro do 2030 roku. Bruksela zgadza się też na inny ważny postulat Warszawy. Komisja chce zwolnić roczne tempo, w jakim kurczy się pula darmowych uprawnień.
2: Mówił Igor Skrzypek. To jeszcze krótka przestroga. Nawet kilkanaście osób dziennie trafia na szpitalne oddziały ratunkowe w Krakowie po wypadkach na rowerach lub hulajnogach. Często z poważnymi urazami głowy.
6: Tych pacjentów do nas przyjeżdża naprawdę bardzo dużo. Są to osoby, które nie miały kasku.
2: Mówiła dr Małgorzata Krakowska-Stasiak, kierująca SOR-em w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Zakładajcie kaski.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Na razie spokojnie, ale nocą już więcej chmur, z których może popadać i zagrzmieć. Takie są prognozy dla województwa świętokrzyskiego. W nocy będzie od 17 do 19 stopni. No a teraz krótko i szybko o tym, jaki będzie weekend. Maksymalnie do 25-26 stopni. W sobotę gorzej, sporo chmur, trochę deszczu, ale także przejaśnienia. W niedzielę lepiej, bez opadów, no i więcej słońca. Jutro od czasu do czasu wiatr też wiać może u nas nieco mocniej.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Duch potężnego pitbulla unosi się dziś nad studiem RMF Max. Mamy bilety na jego koncert i będziemy je dziś rozdawać.
1: Oj, będziemy i nie zawahamy się zrobić przy tym kilku szalonych rzeczy. Wy nam jesteście do tego oczywiście bardzo, ale to bardzo potrzebni, więc zostańcie z nami.
10: Ale o szczegółach później, na razie Shakira i Berna Boy robią klimat. To jest Daj Daj, a my z Natalią zaczynamy kanał nadawczy. Michał Siwek,
1: Natalia Kawałek, siema.

0: Minelli i Ram Pam Pam za nami w RMF Max.
1: I co, myśleliście, że co, że to już?
2: RMF Max. Siwek i kawałek.
1: Że to już zrobimy stop? Nie. Jeszcze chwila. Jeszcze nie można pisać, o czym myślicie.
0: Kiedy robimy?
1: Wiesz co, nie wiem. Ja jestem na takim etapie, że chciałabym sobie z tobą porozmawiać o życiu, no o wakacjach.
0: Jakie nastawienie przed weekendem, Natalia?
1: Super.
0: Super?
1: Super, moje, bo ja zaczynam też urlop i ty też zaczynasz urlop.
0: I kawunię mamy dobrą zrobioną.
1: No ja nawet cappuccino sobie zrobiłam. Tak mi super nasz ten ekspres, który nie zawsze współpracuje, to mi zrobił tak fajnie.
0: Zaraz będzie też męskie granie orkiestra, potem Harry Styles.
1: No i tak do mnie mów.
0: No.
1: Mów mi takie rzeczy, Michał. Życie jest od razu piękniejsze, prawda?
0: No. To teraz stop.
1: O czym teraz myślisz? Od teraz możecie pisać na Messengera RMF Max. O, już są pierwsi strzelcy. Ja was widzę. Już do nas piszecie. Bardzo dobrze. Śmiało piszcie. Czekamy na wasze myśli nieposkromione, nieuczesane, niepoukładane. A my sobie o nich pogadamy, a w zamian mamy dla was naprawdę atrakcyjną nagrodę.
0: A dla tych, którzy akurat jakoś tak zaplątali się na naszych falach RMF Max pierwszy raz o tej porze, przypominamy, że 4 wejściówki do parku rozrywki w Zatorze są do zgarnięcia w zamian za sformułowanie takich ładnych myśli właśnie pod naszym adresem. Także
1: zapraszamy. To nie muszą być ładne myśli.
0: To mogą być też brzydkie myśli, ale ładnie sformułowane.
1: Tak, to prawda.
3: Staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Messenger RMF Max, piszcie.

0: Ale mi coś wibruje między trzecim a czwartym żebrem.
1: To słuchaj, to jest Mikolas i Trips, to oni ci tak
0: to
1: wibrują.
0: To oni, o widzisz, no właśnie tak czułem, że to mogą być oni. Mikolas, Trips i Hard to be Humble za nami w RMF Max.
1: A czy ty myślałeś o tym, jak do tego numeru dobrze by się wiosłowało, jakbyś miał tam Halanda, który ci tak narzuca tempo? No, byłoby ekstra.
0: Byłoby super. Ekstra.
1: Trochę mniej super jest, jeżeli chodzi o pogodę, bo czytamy właśnie, że idzie do nas dosyć zaskakująca fala zimnej pogody. I teraz sobie wyobraźcie, że to lato, które dzisiaj mniej więcej w całej Polsce jest, za chwilę przestanie być latem. W ciągu dnia temperatura poniżej 20 stopni, nocami poniżej 10 stopni na plusie. Brzmi to trochę przerażająco, ale taka rzeczywistość podobno od jutra nas czeka.
0: Czyli od jutra już wszyscy będą chodzić w swetrach, nie tylko ci, co mają urlop nad polskim morzem.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Max Bizarre. Czeka na wasze głosy także dzisiaj. rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Gorące dyskusje o futbolu w studiu są tak...
1: Trójka ekspertów.
0: Gorące, że prawie zapomnieliśmy, że trzeba by mistrzowski flash sportowy zrobić.
1: Ale jest Krzysiek Chwaliński, który na szczęście pilnuje takich rzeczy. No to pogadajmy o tym sporcie. Ważne rzeczy się dzieją. Mistrzowski flash sportowy.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: Na początek kontrowersje dotyczące finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Niedzielny mecz o trofeum, w którym Hiszpania zagra z Argentyną, ma mieć nie 15-minutową, a półgodzinną przerwę między połowami. FIFA poinformowała, że w tym czasie na stadionie odbędzie się koncert z udziałem Justina Biebera, Shakiry, Madonny czy zespołu Coldplay z chórem. Zresztą dyrektorem artystycznym tego wydarzenia będzie wokalista grupy Chris Martin. Finał Mistrzostw Świata jak kopia Super Bowl. Dokąd zmierzasz, FIFA? Napisał dziś sarkazmem w mediach społecznościowych były prezydent FIFA Sepp Blatter. W Polsce tymczasem zawód z powodu wyboru sędziego finału nie będzie nim Szymon Marciniak.
4: Finał poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Szymon Marciniak nie zostanie więc pierwszym w historii sędzią, który poprowadzi finał mundialu dwa razy z rzędu. Swoje występy zakończył na dwóch spotkaniach fazy grupowej Argentyny z Algierią oraz Iranu z Egiptem.
3: Przypominał Cezary Dziwiszek, a jutro mecz o trzecie miejsce Francja-Anglia.
0: Ale że pół godziny?
1: Ale ile zaskoczeń. Jedna niby krótka taka informacja od Krzyśka, proszę bardzo. No.
0: Ale dobrze, że Marciniak w tym palce nie macza w takim razie.
1: Chociaż tyle.
0: Na znak buntu nie poprowadzi tego finału.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl

0: Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hop Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
1: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: I po reklamie.

Na razie spokojnie, ale nocą już więcej chmur, z których może popadać i zagrzmieć. Takie są prognozy dla województwa świętokrzyskiego. W nocy będzie od 17 do 19 stopni. No a teraz krótko i szybko o tym, jaki będzie weekend. Maksymalnie do 25-26 stopni. W sobotę gorzej, sporo chmur, trochę deszczu, ale także przejaśnienia. W niedzielę lepiej, bez opadów, no i więcej słońca. Jutro od czasu do czasu wiatr też wiać może u nas nieco mocniej.

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Powoli zbliżamy się do godziny 18 i powoli też zbliżamy się do tego, aby poznać kolejne myśli naszych słuchaczy. Jest z nami Agnieszka. Cześć Agnieszka.
2: A witam.
1: A witaj. Jak ci mija popołudnie? Dobrze wszystko?
2: Bardzo dobrze. Siedzę z rodzinką na ogródku.
3: Pozdrów w ogóle całą rodzinę od nas, absolutnie.
1: Wyściskaj, wycałuj, że tak.
3: I bratowa, i córka, i teściowa jest też.
2: Mama.
3: Mama, jest, no mamy, pozdrawiamy, oczywiście.
1: Mama, oczywiście, że
3: tak. Agnieszka, natomiast ty przede wszystkim miałaś jedną myśl, kiedy padło stop. I co to była za myśl?
2: Żeby burza wysyłała SMS-y, bo w tym roku to jest katastrofa.
1: No, jakby burza się mogła zapowiedzieć tak konkretnie i faktycznie tak, trzymać dokładnie tego zapowiedzianego terminu, to byłoby super.
3: Wiedzielibyśmy, czego się spodziewać.
1: Ale jakbyśmy sobie życie mogli wszyscy ułożyć, odpiąć internet w odpowiednim momencie.
3: Ten pośrednik ostatnio wszystko się pojawił, tak? Alert RCB.
1: A daj spokój z tym alertem RCB, nawet mnie nie denerwuj.
3: Ten Albert jest strasznie w ogóle jakiś nieprecyzyjny. Ja tego Alberta dokładnie nie lubię. Ja bym wolał, dokładnie, żeby burza osobiście, tak? I tylko, kurczę, z drugiej strony wtedy ludzie, którzy zajmują się prognozami pogody, trochę by pozbawieni byli roboty, więc ja proponuję, niech burza wysyła bezpośrednio do meteorologa, a on już przekazuje resztę przez radio.
1: No tylko, żeby ogarnął to na szybkości jakoś. Dobra. W miarę, a nie z opóźnieniem.
3: Agnieszka,
1: to
3: myśl do dopracowania, dokładnie, tak czy inaczej, ale porządna,
1: ale dobra,
3: więc wysyłamy za nią do ciebie 4 wejściówki do Energylandii. Proszę bardzo, mam nadzieję, że trafisz na dzień bez burzy.
2: Dziękuję bardzo.
3: Gratulujemy.
2: Dziękuję.
0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.

0: Reklama.
1: Żniwa to nie pora na awarię. Zadbaj o swoje maszyny razem z Buautrol. Jedynie 15 km od Włoszczowy i Jędrzejowa czeka na Ciebie doskonale wyposażony sklep z częściami do kombajnów, ciągników i maszyn rolniczych. Tu znajdziesz także siatki do balotów, wilgotnościomierze, lakiery renowacyjne oraz wszystko, co potrzebne w Twoim gospodarstwie. Sklep rolniczy Buautrol. Radków 58. www.blaut-rol.pl. Sprawdzone części. Profesjonalna obsługa. Buautrol.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
6: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
8: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: I po reklamie.

0: dwoje.
1: Całą paczką.
0: Na spontanie.
2: Tak brzmi lato. Na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa!
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Piątek, piąteczek, piątunie, słuchacie RMF Max w Kielcach, a to jest prognoza pogody. Piątek, no tak, gorący to czuć było dzisiaj bardzo mocno, jutro podobne temperatury, jeżeli chodzi o Kielce, 28, ale burza z deszczem ma się pojawić. A jak pojawi się burza z deszczem, to podkręci się wiatr do 50 km na godzinę i biometr będzie do kitu. Ale w niedzielę całkiem fajna, lekki deszczyk 26, uwaga, w poniedziałek, jak ktoś wraca do pracy, to ma nagrodę. Tylko 15, duża ilość deszczu. We wtorek podobne wartości w Kielcach.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Hity na maksa.
8: Czuję wielki ból.
9: Ból?
8: Ból. Ból. Pitbull. Pitbull.
9: Okay.
8: Już niedługo w Polsce i koncert Pitbulla, na który rozdajemy dziś wejściówki. Można oczywiście rozsiąść się teraz przed radiem. Dać głośniej, bo zaraz powiemy, jak je zdobyć.
9: Ja proponuję jeszcze rozgrzać palce i telefony.
4: Max.
9: A najlepiej to te telefony podłączyć do ładowania, żeby wam nie padły, kiedy padnie na naszej antenie istotne pytanie. A jakie? No to za chwilę się przekonacie.
8: No właśnie, bo to nie ma co tak za szybko. Michał Siwek.
9: Natalia Kawałek. A to jeszcze Teddy Swims na początek 18.00.

0: trochę dobrej chemii z głośnika Velvet i Chemistry w RMF Max w kanale nadawczym 7 minut po godzinie 18, a wy zwarci i gotowi, żeby zawalczyć o bilety na Pitbulla, który w przyszłym tygodniu będzie w Warszawie na Narodowym. No moi drodzy, to będzie ikoniczne wydarzenie.
1: To nie ma co przedłużać. Kochani, zadanie dziś dla was jest takie, żeby trzema maksymalnie słowami zaczynającymi się na P opisać nam Pitbulla i wysłać to na Messenger RMF Max.
0: Trzy słowa, to i dużo i mało, żeby opisać takiego człowieka.
1: Może być mniej, ale nie może być więcej i tylko słowa zaczynające się na P.
0: Pitbull. Wiecie, takie już... słowa, które nas jakoś tam, wiecie, przykują naszą uwagę. Będziemy mieli takie, a ty gagatku jeden z drugim, ale żeś wymyślił, no.
1: Czekamy.
0: Messenger, RMF Max i bilety na Pitbulla w przyszłym tygodniu na Narodowym.

0: To jest hit, który grzejemy w RMF Max, bo on nas grzeje, Axwell i Bon w RMF Max. I to jest jeden z takich numerów, który pewnie też usłyszycie na naszej trasie Lato na Maxa. Co prawda sam Axwell do nas nie przyjeżdża, ale tam są takie DJ sety, że no moi drodzy, same nowości, nowinki, dobre bęgery, no.
1: Gogolin i Łódź to są dwie lokalizacje, które trzeba zapamiętać, jeżeli to jest gdzieś w waszym zasięgu albo gdzieś po drodze, gdzie akurat jedziecie, koniecznie wpadnijcie, bo to są imprezy, na których mnóstwo gwiazd i mnóstwo dobrej zabawy, no i nasza ekipa RMF Max rozkręca tam imprezę.
0: 17 lipca Gogolin, Trzech Króli, Oskar Cyms, no i Ola Bieniarz ze swoim DJ setem. 18 również Gogolin, Grzegorz Chyży, Fausti i również Ola Bieniarz. I 18 można powiedzieć, że konkurencyjnie w Łodzi również się spotykamy. Edyta Górniak z Kolim i Ola Bieniarz również.
1: No to co, daty znacie, nie ma co narzekać, że latem nie ma co robić.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech

0: Liza czeka na wasze głosy także dzisiaj. rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
6: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
8: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia... Czuję maksymalny dyskomfort.
9: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
8: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
9: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Malarnia Proszkowa Wikans zaprasza do współpracy osoby prywatne oraz firmy. W naszej ofercie malowanie proszkowe oraz cynkowanie ogniowe bram, ogrodzeń i konstrukcji stalowych. Oferujemy także transport. Poznaj szczegóły naszej oferty jeszcze dziś i skorzystaj z profesjonalnych usług. Więcej informacji znajdziesz na stronie cynkowaniewikans.pl. Zapraszamy gorąco. Wikans, malarnia proszkowa. Telefon 788 621 824. cynkowaniewikans.pl.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: I po reklamie.

0: na luzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.
1: Lato

0: Powoli, powolutku. Zbliżamy się do 18.30, a to może oznaczać tylko jedno. Krzysiek Chwaliński w naszym studiu jest.
1: Jestem. Krzysiek nieco zrozpaczony, bo mistrzowskie flesze sportowe niedługo dobiegną końca, no bo przecież mundial też końca dobiega, no ale wreszcie kulminacja tych emocji, nie?
2: Co prawda, jest mi smutno.
1: Zaczynamy zatem.
2: Argentyna w niedzielnym meczu z Hiszpanią będzie chciała obronić tytuł piłkarskiego mistrza świata. Do tej pory udało się to tylko dwa razy. Dokonały tego reprezentacje Włoch w roku 1938 i Brazylii w 1962. Po 64 latach, jako trzecia w historii, może w ich ślady pójść ekipa Messiego. Jutro późnym wieczorem mecz o trzecie miejsce, czyli starcie Francja-Argentyna. A za tydzień pierwszy gwizdek w nowym sezonie naszej rodzimej Ekstraklasy. Władze ligi liczą na frekwencyjny sukces.
3: No tak, bo do Ekstraklasy dołączyły, przypomnę, m.in. Wisła Kraków i Śląsk Wrocław, czyli dwa kluby z naprawdę dużą bazą kibiców i dużymi stadionami. To szansa, by poprawić wynik z poprzedniego sezonu, a na trybunach pojawiło się podczas poprzednich rozgrywek ponad 4 miliony 150.

0: 50 tysięcy fanów. No oczywiście wpływ na frekwencje mają różne czynniki. Przede wszystkim pogoda czy na przykład forma danej drużyny.
1: A mówił Patryk Serwański, za tydzień na tej porze od pół godziny Radomiak Radom będzie grał z wieczystą Kraków.
2: Mówi się, że Kraków to się zrobił taki polski Londyn, bo tam co dzielnica to klub w Premier League, to w Krakowie powolutku to samo, już trzy kluby w Ekstraklasie.
3: I komu to przeszkadza? Wszystko jest dobrze.
2: Absolutnie, pięknie.

0: piszecie do nas, dopytujecie, kiedy trochę latino pojawi się w playliście. No to my z przyjemnością. Mi Chico przed chwilą w RMF Max i 20 minut zostało do 19.
1: I całkiem niedługo też rozwiążemy w końcu nasz pitbullowy konkurs. Macie jeszcze szansę, możecie do nas na Messengerze pisać, jakimi trzema maksymalnie słowami zaczynającymi się na literę P opisalibyście pitbulla. W zamian rozdajemy bilety na jego koncert w przyszłym tygodniu. Max.
2: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
9: Zapraszamy do naszego salonu na jazdy testowe. Przekonaj się, jak dobrze prowadzi się Twoje wymarzone auto. Czekamy na Ciebie. Autorut Omoda JQ, Kielce Krakowska 297A.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Piątek, piąteczek, piątunie. Słuchacie RMF Max w Kielcach, a to jest prognoza pogody. Piątek, no tak, gorący, to czuć było dzisiaj bardzo mocno. Jutro podobne temperatury, jeżeli chodzi o Kielce. 28, ale burza z deszczem ma się pojawić. A jak pojawi się burza z deszczem, to podkręci się wiatr do 50 km na godzinę i biometr będzie do kitu. Ale w niedziela całkiem fajna. Lekki deszczyk 26. Uwaga, w poniedziałek. Jak ktoś wraca do pracy, to ma nagrodę. Tylko 15. Duża ilość deszczu. We wtorek podobne wartości w Kielcach.

0: Zawiałow i tak o Hemingway w kawałku Supro w RMF Max i całkiem Supro za chwilę może się poczuć Dariusz. Cześć Dariusz.
1: Cześć, cześć.
0: Ty podobno chcesz bilety na Pitbulla, co?
1: Oczywiście.
0: No to super.
1: Kto by nie chciał?
0: Też myślę, że niewiele jest takich osób, które nie miałyby ochoty na te bilety.
2: Tak, sądząc po ilości zgłoszeń, na pewno.
0: Bo
2: Dariusz.
0: Bo przysypaliście, drodzy słuchacze, ale jest z nami Dariusz. Dariusz, jak Pitbulla opisałeś w trzech słowach? Na P?
1: Pitbull, proszę państwa.
2: Pitbull, proszę państwa.
0: Pitbull, proszę państwa.
2: Ja pozwolę sobie sparafrazować.
1: Nie trzeba przedstawiać.
0: To prawda, zgadzamy się w 100%.
2: Dariusz, proszę państwa. Dariusz wykazał się kreatywnością, opisał Pitbulla tak, jak chcieliśmy, więc teraz Dariusz, przed tobą zadanie. Zadanie, które musisz wykonać, żeby wejściówki na koncert Pitbulla zgarnąć. Usłyszysz cytaty. Niektóre będą pochodziły z piosenek Pitbulla, przetłumaczone na język polski, a niektóre będą pochodziły z filmu Pitbull i będziesz musiał rozpoznać, który to Pitbull. Pitbull, Pitbull czy Pitbull film? Gotowy?
1: Gotowy.
0: Dobra, no to w takim razie pierwsza próbka Pitbulla.
3: Poproś o kasę, a dostaniesz radę. Zapytaj o radę, a dostaniesz podwójną kasę.
0: Jak myślisz, to Pitbull artysta czy Pitbull film?
1: Pitbull artysta.
2: Pewniak.
0: Szybka decyzja, okej, sprawdźmy. No nie do podrobienia, jest to oczywiście Pitbull, Pitbull artysta. Ten łysol nasz kochany, wspaniały.
2: Dobra, Dariusz, zrobiłeś pierwszy krok w kierunku sukcesu. Są trzy cytaty przygotowane, na minimum dwa. Musisz odpowiedzieć poprawnie, aby wejściówki były twoje, więc jesteś w połowie drogi. Gotowy na drugi cytat?
1: Gotowy.
3: Ty, a Zbigniew i Zbyszek to to samo imię? Nie każdy facet z widłami to Zeus. Czy tam Neptun?
0: Jak myślisz, który to Pitbull?
1: Pitbull film.
0: Taki jesteś pewny, no?
2: Ale bro, nie, Dariusz.
1: Martin Opałka.
2: Dobra, sprawdzamy.
4: A Zbigniew i Zbyszek to te same imię? Nie każdy facet z widłami to Zeus. Czy Neptun?
2: Do, oczywiście, że tak!
0: Trafiliśmy na fana Pitbulla filmu i Pitbulla artysty łysego, naszego kochanego. Tak się chyba złożyło, co?
1: No dawajcie trzecie pytanie.
2: Nie no, Dariusz, nie będziemy cię tak... To poza anteną ci jeszcze zadamy trzecie pytanie i sprawdzimy. Ale jak źle odpowiesz, to ci odbieramy wejściówki.
0: Nie, dobra, bilety są twoje, bilety są twoje.
1: Super.
2: Kochani, wam wpuszczamy w głośnik wakacyjny klimat i puszczamy oczko, mówiąc, że chyba jeszcze coś nam w tej puli zostało, więc słuchajcie
0: RMF
2: Max.
0: Chyba nawet całkiem sporo.

0: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Szkoły Awans dla młodzieży i dorosłych prowadzą rekrutację do techników, liceów, szkół branżowych i medycznych. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych kierunkach i zawodach. Jesteśmy w Kielcach, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Końskich. Zapisy online na stronie www.awans-szkoly.pl.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Do 18 lipca w Brico Marche kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Uwaga kierowcy, Omoda i Jayku. Informujemy, że serwis Omoda i Jayku zmienił lokalizację. Od teraz zapraszamy do naszego nowego serwisu przy ulicy Salonowej 1 w Zagrodach. To ten sam profesjonalny zespół, najwyższa jakość obsługi i nowoczesne zaplecze serwisowe. Do zobaczenia w Zagrodach przy Salonowej 1.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
12: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
0: I po reklamie.

0: Wartości weekendowe w Kielcach mogą być bardzo podobne do tych dzisiaj, chociaż tak w sobotę. Chociaż tutaj pojawi się burza z deszczem, 40 km na godzinę z prędkością powieje wiaterek. W sobotę, tak, tutaj burza. W niedzielę deszcz, ale bez burzy, 26 stopni. Ale uwaga, poniedziałek 15 i deszcz. Wtorek 16, bez deszczu, ale te wartości to nie wartości letnie. Konkretnie w Kielcach pojawi się dopiero temperaturowo w czwartek, w piątek. Wrócą letnie wartości. Początek tygodnia chłodny.
1: Hity na maksa. Czemu mi wszyscy smaka robią dzisiaj na coś? Co się dzieje? Wczoraj ty mi na koreańskie żarcie zrobiłaś smaka, a przed chwilą co? Aha, bo ktoś mi pisał o... któryś słuchacz pisał o krokiecie z barszczem.
2: Było.
1: I miałam tak...
2: A mamy jeszcze słuchaczkę, która nas atakuje zdjęciami ciasta.
1: Straszny to jest.
2: Niby zakalec, ale ja bym zjadła.
1: Okropni jesteście.
3: Nieprawda, jesteście super.
1: Another I talk to you już teraz w głośniku. To prawda, że jesteście super i możecie nam tak naprawdę słać takie rzeczy, ale ja po prostu muszę se ponarzekać, tak? Michał Siwek?
2: Natalia Kawałek? Jeszcze ci nie burczy w brzuchu, więc możecie słać, dopóki Michałowi nie zacznie tam głośno, wiecie, tak do mikrofonu aż burczeć. I co drapiesz?

0: Dawid Podsiadło i sezon w RMF Max, to jest kanał nadawczy, jest 11 już prawie minut po godzinie 19, a nam się kończy sezon mundialowy. Powolutku, ale to jest ostatnia prosta, kochani, 2 mecze nam zostały, co to jest? To jest już nic.
1: I to jest taki moment, w którym należałoby zadać sobie pytanie już teraz, czym się można w ogóle interesować, czym wypełniać swoje życie i swój czas, kiedy
0: swoje
1: tego
0: noce.
1: Mundialu już nie będzie. Więc jeżeli macie coś, czym warto byłoby się zainteresować, co wiecie, że jest warte naszego czasu, no to dajcie znać. Messenger RMF Max, szukamy nowych zajawek, jak się mundial skończy.
0: No coś trzeba, wiecie, zacząć się jakoś przygotowywać, bo to nie jest tak, o, że tym ekspertem to możesz w 5 minut zostać. Wiecie, no trzeba się zacząć delikatnie wkręcać już teraz, między meczami, na przykład tymi ostatnimi. Więc jeżeli macie jakieś propozycje, piszcie śmiało. My za najlepsze propozycje będziemy płacili gadżetami RMF Max. RMF Max. RMF Max.
2: Świeżo, rzeźko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.

0: Taylor Swift, rozczulające jak zawsze. The Fate of Ophelia za nami w RMF Max. Mógłbym się na przykład wkręcić w słuchanie wszystkich płyt Taylor Swift od początku, tak żeby wypełnić czas, który mi pozostanie, jak się mundial skończy.
1: Ale teraz, żeby się w to wkręcać, jak ona jest na miesiącu miodowym, no to ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
0: Jest na miesiącu miodowym?
1: No, hajtała się przecież dopiero co.
0: Już nie wiedziałem nawet.
1: No widzisz, jaki ty jesteś nie na bieżąco. To może no Michał właśnie. Się po prostu musi wkręcić w Taylor Swift tak ogólnie.
0: To jest pomysł na przykład. Szukamy właśnie rzeczy, którymi można się zająć, jak już się mundial skończy, no bo kończy się w niedzielę i później co zrobić z tym wolnym czasem? Nie wiadomo. Pomysł przyszedł od Elwiry.
2: Ja bym proponowała, żeby teraz zająć się lepieniem pierogów na zimę, na przykład pierogów z jagodami, bo zimą się przydadzą, że one będą zadowolone, a zamrażarki pełne.
1: No i nasze żołądki będą zadowolone teraz, będą zadowolone zimą, będą zadowolone, tu się wszystko zgadza. Macie inne propozycje, w co się można wkręcać? No to piszcie. Messenger RMF Max. RMF

0: Hiszpańskojęzyczne nacje wystąpią w finale mundialu, więc gramy też latino. Sorry papi, za nami w RMF Max.
1: No, a teraz tym mundialem panowie, się też zajmiemy. Jak to się wszystko pięknie składa. No.
0: Zobaczcie, jak to leci.
1: Ach, niesamowite, niesamowite.
0: Grażynko, zaraz finał mundialu, potem wszystkich świętych.
2: Typujemy?
0: Ja już nic nie typuję.
2: Jednak nie.
0: Nic. Mistrzowski flesz sportowy, Krzysiek Chwaliński. Zapraszamy.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Ogromne pożary lasów w Kanadzie powodują zadymienie także wielu regionów Stanów Zjednoczonych. Wczoraj z tego powodu odwołano m.in. mecz Chicago Fire, czyli nowej drużyny Roberta Lewandowskiego. A w niedzielę w New Jersey finał piłkarskiego mundialu. Co z tym spotkaniem?
4: Sytuacja w porównaniu do wczoraj bardzo się poprawiła. Dopuszczalne normy zanieczyszczeń w powietrzu nadal są w wielu miejscach przekroczone, ale widać zdecydowaną poprawę. Życie toczy się tutaj normalnie. Organizatorzy mundialu spodziewają się zaś, że jutrzejsze deszcze, które są tutaj zapowiadane, znacząco poprawią sytuację. No i finałowego starcia pomiędzy Argentyną i Hiszpanią nie trzeba będzie przesuwać.
2: Z oceanu mówił Wojciech Marczyk. Tymczasem Biały Dom potwierdził obecność na finale mundialu prezydenta USA Donalda Trumpa. Niedzielny mecz Argentyna-Hiszpania będzie sędziował Słoweniec Sławko Wincić. I jeszcze przesąd. Nigdy w historii piłkarskich mistrzostw świata nie wygrała reprezentacja prowadzona przez zagranicznego trenera. Wiemy na pewno, że to się nie zmieni. Selekcjonerami finalistów, Hiszpanów i Argentyńczyków, są ich rodacy Luis De La Fuente i Lionel Scaloni.
1: To ja jednak namawiam, obstawmy. Panowie, kto wygra?
2: Argentyna.

0: Nie, bo cokolwiek powiem, to się wydarzy coś odwrotnego. Ja już nie chcę. Później Argentyńczycy będą mnie ścigać.
1: No powiedz cokolwiek, no.
0: Będzie remis, nawet w karnym.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl

0: Ina z nowością, to Morenito w RMF Max, czyli gorące brzmienia, ale uważam, mam taki wniosek nieformalny, żeby grać jakiś remiks Deszczy Niespokojnych na ten weekend, bo chyba to nas bardziej czeka, nie?
1: No tak, ja w ogóle jestem prosty chłopak, ja się cieszę, że tutaj są takie ikonki. Wiesz, słoneczka, chmurki, piorunki, kropelki.
0: No idzie i niestety, ogarnąć, co się będzie działo.
1: Tych chmurek, kropelek i piorunków jest dużo, bo patrzę na cały weekend. Szczegóły pogodowe za moment, no ale szykujcie się na mokrą i burzową pogodę.
2: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
11: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
12: Wygodnie i za darmo.
11: No.
13: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
15: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: I po reklamie.

0: wypadł nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: I'm a fireball.
5: Wartości weekendowe w Kielcach mogą być bardzo podobne do tych dzisiaj, chociaż tak w sobotę. Chociaż tutaj pojawi się burza z deszczem, 40 km na godzinę z prędkością powieje wiaterek. W sobotę, tak, tutaj burza. W niedzielę deszcz, ale bez burzy, 26 stopni. Ale uwaga, poniedziałek 15 i deszcz. Wtorek 16, bez deszczu, ale te wartości to nie wartości letnie. Konkretnie w Kielcach pojawi się dopiero temperaturowo w czwartek, w piątek. Wrócą letnie wartości. Początek tygodnia chłodny.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: tabletka mówi tańcz, no to co mamy robić? Chyba trzeba tańczyć.
1: Ja robię co każe Bledka.
0: No ja widzę, że ci tam nóżka chodzi w jedną, w drugą stronę.
1: A że akurat jakby Bledka rzadko mi coś każe, no to mówię spoko, jakby ten układ działa. Jest za 7.20 i to jest RMF Max i my powolutku się żegnamy.
0: To prawda.
1: To jest dość smutne, ale jednak zostawiamy was też w dobrych rękach, tak?
0: Wrócimy niedługo, także my zaczynamy urlop, wy zaczynacie weekend. No jest pięknie, dobrze się to wszystko składa. Natalia Kawałek.
1: Michał Siwek.
0: To byliśmy my. Max.
1: Co teraz? Teraz Tour de Club, a później Hop Benz Extra i najlepsza dycha notowania.
2: Piątek, piąteczek, piątunio. After party z Koroną Kielce. Lubicie piłkę nożną? No tak, i kibice jesteście kibicami. No to szybciutko dzisiaj na Rynek 5 do Maski. Taka impreza piątkowa. Sobota w tym tygodniu. Pyramids of House i Sunset Rynek 5. To oczywiście propozycja Maski Incognito Club na sobotni wieczór. Jutro dobry balet. Altra Veletum Exclusive Club nie próżnuje. Miasto kobiet, panie mają wstęp za darmo z listy facebookowej. A w sobotę rok 2000. Britney Spears też będzie. Altra Violet prezentuje się na sobotę. No i jeszcze jeden taneczny parkiet, który warto by było odwiedzić. Footloose Party. Footloose! Czerwony fortepian na piątek, na dzisiaj. Będzie disco i to nie wszystko. Party w sobotni wieczór, a w kolejce Madonna Party. Będą hity Madony. No i na pewno będzie fajnie. Kielecka scena, rapowanie. Zaplanujcie 7 sierpnia. To wszystko w czerwonym fortepianie. A propos koncertów w naszym regionie, to także dzieje się dużo. Jednym z tych największych i najbliżej nas jest to, że pojawi się Kaja i Goran Bregowicz. 26 lipca.

0: Biedronka.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
4: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 18 lipca w sobotę widzimy się w Łodzi na rynku manufaktury. Zagrają Skolim.

0: i RMF Max.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Mamo, czy wygra Polska?
3: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Za tydzień ruszy nowy sezon piłkarskiej ekstraklasy. Władze ligi liczą na jeszcze większe zainteresowanie kibiców niż w roku ubiegłym. Wszak do najwyższej ligi rozgrywek dołączyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Kluby mają dużą bazę fanów i duże stadiony.
2: Kiedyś cieszyliśmy się na kolejkę, która przekraczała 100 tysięcy osób w weekend. Teraz tak naprawdę 100 tysięcy osiągamy praktycznie w każdej kolejce, a są także te kolejki po 140, 160 czy nawet 180 tysięcy.
1: Mówił prezes zarządu spółki Ekstraklasa S.A. Marcin Animucki. W poprzednim sezonie na trybunach pojawiło się podczas rozgrywek ponad 4 miliony 150 tysięcy fanów. Za tydzień o 18 Radomiak zagra z Wieczystą. Kraków o 20.30 Pogoń zmierzy się z Legią. Tymczasem jutro późnym wieczorem mecz o brązowe medale piłkarskiego mundialu. Francja zagra z Anglią.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: Piątek, piąteczek, piątunio na wakacjach. Przemek Grybowski, witajcie wieczorowo w RMF Max. Gdzieniegdzie, no w wielu miejscach jeszcze gorąco, upalnie, ale gdzieniegdzie już burze, będzie bardzo dynamicznie. Dzisiaj wieczorem i w ten weekend. Na liście Kopbęcy też otwieramy zestawienie od misiaczka, który niedawno rządził na samym szczycie. Terry Swims, Mr. Know It All, to dziesiątka.

0: Voices to nasza klubowa weekendowa nowość od chłopaków ze Switch Disco. Czekają na wasze piątkowe głosy na liście Hopbands rmfmax.pl z pozdrowieniem dla wszystkich, którzy dzisiaj w Gogolinie bawią się na naszej imprezie. Tam się dzieje lato na maksa. Dzisiaj Trzech Króli, Oscar Sims, no i nasza Ola Bieniasz z RMF Max w DJ secie. A jutro w Gogolinie Grzegorz Chyży i Fausti. Ola też będzie na miejscu. Relacje na pewno znajdziecie na Instagramie. Pozdrawiamy cały Gogolin. Dzisiaj tam właśnie gramy, tam się bawimy, a jutro wjeżdżamy do Łodzi. Lato na maksa trwa. Dla tych, którzy będą się bawić w ten weekend z nami, miejsce 9 dzisiaj na liście Hopbands. Fuka i Liwka i Enklawa. Chcę więcej.
1: Sponsorem Hopbands jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Numer 9.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

może numer nie jest jakiś specjalnie rozpędzony, ale bas naprawdę soczysty. To Kid Laroi i Kelani Girls w remiksie. Mamy kolejną nowość tego weekendu na liście Hot Bands. Startują dokładnie na miejscu 8. Teraz numer z zaproszeniem. Tak, tak, na nasze Lato na Maxa w Gogolinie jak najbardziej, bo zabawa trwa, ale także na Max Party od 21. Tylko imprezowe bity. Wkroczy tutaj także DJ Puncha i potańczymy teraz też, bo w poczekalni listy Hot Bands jest nowość od Fishera. Polecam na lato. What a life!

0: Ten głos znają chyba już wszyscy. Ariana Grande, mamy nowość. Hate That I Made You Love Me jest w zestawieniu na liście Hot Bands i teraz czeka na wakacyjną jedynkę. Być może to się wydarzy po weekendzie. Głosujcie na rmfplugs.pl. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy do liczania. Będą też taneczne premiery. Nie wiem, czy słyszeliście takiego gościa jak Ige i jego wersję Ring My Bell. Naprawdę mega kocur, musicie to sprawdzić. RMF Max.
1: Sponsorem Hot Bands jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩1,49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩0,99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩0,89. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
11: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
13: Szkoły Awans dla młodzieży i dorosłych prowadzą rekrutację do techników, liceów, szkół branżowych i medycznych. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych kierunkach i zawodach. Jesteśmy w Kielcach, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Końskich. Zapisy online na stronie www.awans-szkoly.pl.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
15: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
16: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
18: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

Od razu czujcie, że piąteczek na wakacjach, prawda? Ring My Bell, disco klasyk w nowej wersji. Zrobił to producent Aich, który czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Z pozdrowieniem dla tych, którzy bawią się dzisiaj w Gogolinie. Tam trwa nasze Lato Maxa. Gogolin, ekipa RMF Max i gwiazdy na żywo. Trzech Króli, Oskar Cyms, jutro Grzegorz Chorzy Fausti, no i przez cały czas Ola Bieniarz z RMF Max. Jeszcze zdążycie. Otwieramy pierwszą piątkę, tutaj też bardzo wakacyjnie. Simza i Jarko, Afrohausowo, Fire, Fire.

francuscy przyjaciele. Można powiedzieć, że to taki francuski łącznik, French Connection. Hurzel, David Guetta, French Montana. Shine to nasza taneczna, house'owa nowość z poczekalni listy Hot Bands, ale dajcie im kilka dni, na pewno będzie dla nich wolne miejsce w zestawieniu w trakcie tego lata. No musi tak być. David Guetta wróci jeszcze w remiksie Milky, Just The Way You Are, a pierwszą trójkę otwiera dzisiaj Dawid Podsiadło na błysk.

0: Jesteście wszyscy zaproszeni na piątkowe wakacyjne Max Party. To klubowa nowość. Marton Hofstadt, Trans Daddy wraca do poczekalni. Listy Hop Benz w numerze I Like. No kto like, bo I like very much. Głosujecie na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dzisiaj Dawid Podsiadło na błysk. Dwójka, Milky, Just The Way You Are, ale w remiksie Davida Getty. I kogo mamy na szczycie? No to jest mundialowy weekend. W niedzielę dowiemy się, kto będzie mistrzem świata w piłce nożnej. Czy Hiszpanie, czy Argentyńczycy. A na stadionie pojawi się także ona, Shakira i Burna Boy, jedynka na liście Hot Bands. Daj, daj.
1: One.
2: Numer jeden.

0: Shakira wygrywa mecz dzisiaj na liście Hobbens. Zostańcie z RMF Max, za chwilę startuje Max Party na wakacjach. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Sobotnie przysmaki imprezowe, tak, dobrze trafiliście. Kielce, bawmy się, z lato są wakacje, ale do klubu także trzeba wskoczyć. No, macie ochotę na dobre disco, prawda? Przecież będzie disco i to nie wszystko. Tak proponuje Czerwony Fortepian. To oczywiście propozycja na sobotni wieczór. W kolejce Madonna gra swoje przeboje. Takie hity będą grane 25 lipca. Night and Dance, DJ Karol i goście specjalni 1 sierpnia, a kielecka scena rapowa. To propozycja na 7 sierpnia Czerwonego Fortepianu w Kielcach. Dobra, rok 2000 rządzi, Britney Spears rządzi, to sobotni wieczór, oczywiście, w klubie na ulicy Sienkiewicza, tutaj trzeba wybrać się do Altra, Violet Exclusive Club i poczuć ten klimat. No to mamy także sobotę i piramidy house'owe rządzą Sunset, na rynku numer 5 tak prezentuje się Maska Incognito Club i oczywiście propozycja na sobotni wieczór. Sirul z kobiety letniej strefy maski na 24 lipca, a Słoneczny Patrol mamy 1 sierpnia. OSTR w październiku w masce.
2: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.
8: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
9: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
7: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
14: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
15: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi Lato na Maxa.
2: RMF Max. Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
3: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Jutro późnym wieczorem o brąz zagrają Anglicy i Francuzi. W niedzielę finał i starcie piłkarskich gigantów. Hiszpania będzie chciała przejąć od Argentyny tytuł mistrzów świata. Na sędziego tego najważniejszego spotkania wybrano Słoweńca Slavko Vincicia. I tu mamy kolejne kontrowersje na tym mundialu.
4: Między innymi dlatego, że Slavko Vincic 6 lat temu został zatrzymany za udział w imprezie, na której pojawiły się narkotyki i broń. Oficjalnie zarzutów arbitrowi jednak nie przedstawiono. Według nieoficjalnych doniesień wyznaczenie Słoweńca do poprowadzenia tego finałowego spotkania to ukłon FIFA w stronę Europejskiej Federacji, a obie od dłuższego czasu nie są ze sobą w dobrych relacjach.
3: Z Nowego Jorku mówił Wojciech Marczyk. Najlepsi kierowcy świata ścigają się na estońskich szutrach. Trwa tam runda mistrzostw świata WRC. Dziś najszybszy był Fin Sami Pajari.

Oczywiście Calvin Harris, Thinking About You. Witajcie. Piątkowo, wieczorowo, na wakacjach są z wami dzisiaj Przemek Grabowski plus DJ Puncha, Piotrek Świderski, który miesza imprezowe bity. Mamy dla was też sporo nowości. Kolejna właśnie teraz przy piątku. Alok zrobił numer z Jennifer Lopez. Podobno zawsze o tym marzył. Marzenia są po to, żeby je spełniać. No to spełnia się marzenie. Posłuchajcie.

0: Peru. Dawno nie było tego kawałka. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę wracamy na Max Party. Dzisiaj także party w Gogolinie. Tam trwa nasze Lato Maxa. Muzyczna scena i gwiazdy. Dzisiaj Trzech Króli, Oskar Cyms, Ola Bieniasz z RMF Max. Jutro Grzegorz Chyży i Fausti. Zabawa trwa. Czekamy na wasze zdjęcie, relacje. Nasze też pojawią się na Instagramie RMF Max. RMF Max.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
8: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
9: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

Zabiorę cię właśnie tam, to Fukaj i Vito Bambino. Gdzie was dobieramy? Na nasze imprezy Lator Maxa. Dzisiaj Gogolin, dzisiaj pierwszy dzień zabawy, a jutro na muzycznej scenie RMF Max Grzegorz Chyży, Fausti oraz Ola Bieniasz, która będzie wam miksować największe imprezowe hity tych wakacji. Relacje sprawdzicie na Instagramie. Pozdrawiamy cały Gogolin, także tych, którzy już się spocili, może powoli wracają. No to dla tych, którzy byli z nami dzisiaj i będą także jutro. Nasza kolejna nowość w Max Party. Moonlight i Fordo w numerze Alabama 10.

A teraz numer jeszcze mundialowy. No w poniedziałek będzie już po mundialu. Czekamy na nowych mistrzów świata w piłce nożnej. Ale swój kawałek na mundial, tak może mniej oficjalnie, ale zrobił też nasz Trips z Polski, dla którego zaśpiewał w tej produkcji Mikolas. Od razu można się poczuć jak na stadionie w numerze Hard to be humble.

0: Jest piątek, jest energia, Roxy i White na naszej imprezie Chciałam Ciebie Więcej. Kto chce więcej dobrego bitu, no to jesteście na dobrej fali. Za chwilę w Max Party Ultra Latte i chórze El Moventure Sun. Po 22 będzie też nowość, jaką przynosi Joel Corey. No i przypomnimy Wam, kto wystąpi jutro na naszej imprezie Lato na Maxa w Łodzi, bo tam to też się będzie działo. Max.
1: Piątek, piąteczek, piątunio. After party z Koroną Kielce. Lubicie piłkę nożną? No tak, i kibice jesteście, kibicami. No to szybciutko dzisiaj na Rynek 5 do Maski. Taka impreza piątkowa. Sobota w tym tygodniu. Pyramids of House i Sunset. Rynek 5 to oczywiście propozycja Maski Incognito Club na sobotni wieczór. Jutro dobry balet. Ultra Violet Exclusive Club nie próżnuje. Miasto kobiet. Panie mają wstęp za darmo z listy facebookowej. A w sobotę rok 2000. Britney Spears też będzie. Ultra Violet prezentuje się na sobotę. No i jeszcze jeden taneczny parkiet, który warto by było odwiedzić. Footloose Party. Footloose! Czerwony fortepian na piątek, na dzisiaj. Będzie disco i to nie wszystko. Party w sobotni wieczór, a w kolejce Madonna Party. Będą hity Madony. No i na pewno będzie fajnie. Kielecka scena, rapowanie. Zaplanujcie 7 sierpnia. To wszystko w czerwonym fortepianie. A propos koncertów w naszym regionie, to także dzieje się dużo. Jednym z tych największych i najbliżej nas jest to, że pojawi się Kaja i Goran Bregowicz. 26 lipca.
2: Reklama.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
9: Panie Pascalu, no jakby to...
8: A widziała pani?
9: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
8: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.

0: Nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
5: I po reklamie.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

Rozpędzamy się, nowość od Lumixa, zamyka nasz kolejny set w Max Party, Self Aware. Witajcie dopiero po 22, są z wami na wakacjach Przemek Grybowski i DJ Puncha, to znaczy wy na wakacjach, a my tutaj na imprezowej robocie. Wiecie, kogo tutaj nie było, to Koloss i Sofri Duo. Okej, będą za kilka minut, ale kolejny set otwieramy następną nowością, którą już mamy w ulubionych, bo wraca DJ Joel Corey. Tak leci jego Whisper.

na głowie często robi numery ze znanymi piosenkarkami, tutaj Seleną Gomez, Wolves, ale w remiksie, którego może jeszcze nie słyszeliście, z pozdrowieniem dla wszystkich, którzy tańczyli dzisiaj w Gogolinie, jest zabawa, jest nasze lato na maksa, wjeżdżamy z gwiazdami, z muzyczną sceną w Gogolinie, dzisiaj Trzech Króli, Oskar Cymbs też, ale jutro drugi dzień imprezy, Grzegorz Krzyży, Fausty i nasza Ola Bieniasze z RMF Max, a w sobotę będziemy także w Łodzi, w ten weekend rozstawiamy dwie sceny, kogo usłyszycie w Łodzi, o tym za kilka minut, teraz Ellie Goulding w Max Party, Don't Want Your Love. Two ships in the night.

Rihanna i Calvin Harris. Mieliśmy wam powiedzieć, kto będzie w Łodzi na naszej imprezie Lato na Maxa, to jutro w sobotę. Słuchajcie, dzisiaj, jutro bawi się z nami Gogolin, ale jutro na drugiej scenie RMF Max w Łodzi nasza Ola Bieniasz z DJ-skim setem, ale także Edyta Górniak. No będą na pewno największe hity, może też jakieś romantyczne ballady. I imprezę nakręci także Skolim. Będzie zabawa, będzie się działo, będzie tłoszcz, to na pewno. Szczegóły na rmfmax.pl.

Chyba pamiętacie jeszcze tego gościa, słynny raper kiedyś, producent do dzisiaj, Timbaland i Keri Hilson, The Way I Are w piątkowym Bugs Party. Teraz numer dla tych, którzy wspominają z rozrzewnieniem koncert Bad Bunny w tym tygodniu na Narodowym. No i tutaj też taki latino klimat, który robią DJ Goya i Jason Derulo. Nasza nowość na wakacjach z RMF Max.

0: na piątkowy klimat wieczorowo. Gibbs, Kukon i Jonathan w numerze Ty masz. Mamy dla was jeszcze mega numery. W Max Party wróci Kygo, będzie Armin van Buuren, ale mamy także dla was nowość od Axwella, do której tańczy już, no, chyba cały świat, przynajmniej festiwalowy świat. Jego Whatever Turns You On pojawi się w naszym kolejnym secie w Max Party, bo my tu jeszcze nie zasypiamy.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.
4: Super!

0: 0800 023 69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: I po reklamie.

Armin van Buuren, piękny numer Sophie Ellis Bextor, Not Giving Up on Love. Armin pokazał ostatnio, że wciąż potrafi, tak jak kiedyś z winyli, zagrać się set z trensowymi klasykami. To było coś pięknego. No i były ciarki. A kto miał ciarki w tym tygodniu? Na imprezach z modelkami, bo przecież nasz Maxobus przemierzał Polskę, no i można było spotkać modelki. Zakończyliśmy wszystko imprezą nad morzem. Kto był, ma na pewno piękne wspomnienia. Kogo nie było, niech żałuje i może sprawdzić, co się działo na naszym Instagramie. Modelki z ekipą teraz w Max Party. Ej,

Fix Me od Velvet. Świętujemy wakacje, piątkowy wieczór, Max Party. Ciekawe, w którym kraju będzie największe party po finale Mistrzostw Świata. Czy w Hiszpanii, czy w Argentynie. Macie swoje typy, za kogo trzymacie kciuki. My tutaj sobie zrobiliśmy zakład z DJ-em Panczą. Graba mówi, że Hiszpania, Pancza, że wygra to wszystko Argentyna. Ale tak nie o dużo się zakładamy. Tak o 5 zł po weekendzie, już w niedzielę wieczorem. Wszystko będzie wiadomo. Ja trzymam kciuki za Hiszpanię. Niech sobie wygrają po raz kolejny ten puchar świata. Hiszpania, Hiszpania do boju. Otwieramy nasz kolejny set projektem Bauza Magnetic. Do tego tańczymy na wakacjach.

Uwielbiamy jego produkcję, to John Summit i Where You Are. John potrafi bardzo trendsowo, house'owo, to jest bardzo różnorodny DJ i jest coraz częściej znany z tego, że występuje bez koszulki. Jakoś tak zawsze nagle robi mu się gorąco i musi pokazać klatę. Na jakiś czas, na początku sezonu rzeczywiście był tam kaloryfer, ale teraz widzę, że chyba wleciały tam hamburgery i frytki. Teraz Wiktor Waligura śpiewa raczej zawsze w koszulce. Jego 4 pory roku w RMF Max.

Given to Me to Alok robi nam piątkowy klimat na wakacjach w Max Party. No dzisiaj także party w Gogolinie, lato na maksa, jutro drugi dzień zabawy w Gogolinie, w sobotę na muzycznej scenie RMF Max, Grzegorz Herzy, Fausti i Ola Bieniasz, która zagra wam największe hity, które kochacie, ale w sobotę także druga scena, lato na maksa, wjeżdża do Łodzi, jutro w Łodzi, Edyta Górniak z Kolim, będzie się działo, więcej na rmfmax.pl, kto będzie z nami. Z zaproszeniem na jutro do Gogolina i do Łodzi, Dub Dogs w numerze How Does It Feel w RMF Max.

To tak akurat w naszym imprezowym temacie. Tańcz, tabletka, jej nowość zamyka nasz ostatni set przy piątku w Max Party. Dziękujemy za ten miły czas. Przemek Grybowski i DJ Pancha. Trzymajcie się, bo może być burzowo w wielu miejscach w Polsce. Temperatury w ten weekend jeszcze dość wysoko. No trochę ma tam się pozmieniać od poniedziałku, ale nie. Lato jeszcze się nie kończy, a Max Party wraca także jutro wieczorem. Miłego wieczoru, miłej nocy jeszcze i w ogóle miłego weekendu, smacznej kawusi i smacznych lodów na wakacjach. Cześć.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.